2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620 9 2620

I see the trees, and they grow. I see the mountains, and they are.

refuse to buy the Berlin Wall.

pełni sił umysłowych i zupełnie świadomy. Z każdym dniem konsekwentnie rozpadam się na atomy.

tlen, żelazo, woda, wino, azot, węgiel, tłuszcz i miłość.

Tlen, który się ze słowa każdego wytrąca. Żelazo, nieprzekute i już nie gorące. Woda bez żadnej miary wylana na blagę. Wino, co zastępuje w krwiobiegu odwagę. Azot, z natury kwaśny, przyczyna zgorzknienia. Węgiel, co dawno połknął naturę płomienia. Tłuszcz, który z czasem dzieli na skórek od kości. I najmniejszy, lecz ważny, pierwiastek miłości. Tlen, żelazo, woda, wino. Azot, węgiel, tłuszcz i miłość. Azot, węgiel, tłuszcz.

świadomy. Z każdym dniem konsekwentnie rozpadam się na atomy.

jest długi. Można się rozebrać, potem się wykąpać, wytrzeć do sucha ręcznikiem frotę, ubrać się znowu, wyjść na balkon, spalić papierosy.

Einstürzen! Einstürzen! In Luft springen!

Shout out.

Radio Odzew. Twoja muzyka w twoim domu.

azul.

człowiek w sobie rozpętuje siłę. Mam sen swobodny, zarys opiekun na pile. Bez kule mokrowico i tyraną wiec.

Zasuwałeś już do rozmytył się, rozszerzył, rozpiętowił chorę. I ogień smok, i z nas był was już go. Pilanko nasze, i sence nowe zary.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Cicada 3301. Jest to tajemnicza organizacja, o której po raz pierwszy usłyszano 4 stycznia 2012 roku poprzez umieszczonego przez nią na portalu 4chan obrazka z tajemniczą wiadomością. Witajcie, szukamy wysoce inteligentnych jednostek. Aby je znaleźć, stworzyliśmy specjalny test. W tym obrazie została ukryta wiadomość. Znajdź ją, a trafisz na drogę, która w końcu skieruje cię do nas. Nie możemy się doczekać spotkania z tymi kilkoma, którzy przebędą całą tą drogę. Powodzenia! Użytkownicy, którym udało się rozwiązać poszczególne zagadki, natrafiali na kolejne. Z czasem zadania stawały się coraz trudniejsze. Pojawiały się w nich liczby pierwsze, cyfry majów, szesnastkowy system liczbowy oraz linki do różnych stron. W różnych miastach na świecie można było znaleźć plakat z logo organizacji i kodem QR, po którego zeskanowaniu internauci natrafiali na kolejną zagadkę. Niektórzy wywnioskowali, że jest to dowód na to, że Cicada 3301 jest organizacją o zasięgu globalnym. Samo zdjęcie cykady nawiązywało do milczenia owiec Thomasa Harrisa, z czym związana była jedna z zagadek. Kolejne zagadki publikowane były 4 stycznia 2013 oraz 4 stycznia 2014. Redakcja gazety The Washington Post umieściła zagadki Cicada 3301 na liście 5 najbardziej niesamowitych i nierozwiązanych zagadek internetu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Różokrzyżowcy. Różokrzyżowcy swoje działania utrzymywali w tak głębokiej tajemnicy, że niewiele można o nich powiedzieć z całą pewnością. Z 1614 roku pochodzi manifest Fama Fraternitatis, a w 1615 roku ukazał się drugi podobny tekst. W tych manifestach tajemnicze Bractwo Różokrzyża ogłasza swoje istnienie, informuje o swoim mitycznym założycielu Christianie Rosenkreuzu i wyraża nadzieję, że powstanie w Europie stowarzyszenie, które wejdzie w posiadanie obfitości złota, srebra i drogich kamieni, żeby pomóc je rozdawać królom na ich potrzeby i słuszne cele. Całe stowarzyszenie owiane jest aurą mityczności. Nie istnieją zatem żadne historyczne dowody istnienia różokrzyżowców. Istnieją co najwyżej dowody historyczne, jak najbardziej oczywiste, istnienia ugrupowań późniejszych, które polemizując ze sobą głoszą się jedynymi i prawdziwymi spadkobiercami pierwotnych różokrzyżowców, jak na przykład starodawny i mistyczny Zakon Różokrzyża.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Dom, który notorycznie paraliżował ruch uliczny na drodze, został ostatecznie zburzony, kończąc 14-letnią bitwę z właścicielami, którzy odmawiali wyprowadzki. Do zburzenia doszło w 2017 roku. Uparci właściciele od 2003 odrzucali każdą ofertę wyburzenia, aby zrobić miejsce pod budowę drogi, ale w końcu zgarnęli pakiet kompensacyjny w wysokości około $500,000. Aby ominąć dom, trzeba było zastosować zwężenie drogi i zorganizować ruch tak, aby kierowcy z 4 pasów ruchu zjechali na 2. Wzdłuż drogi, która miała być główną autostradą dla obszaru zamieszkanego przez 100 tysięcy mieszkańców, często występowały korki ze względu na to kłopotliwe przewężenie. Jednak obecnie po nieruchomości nie ma śladu i ruch odbywa się o wiele płynniej. Dawny mieszkaniec, 87-letni mężczyzna, mieszka obecnie w niewielkiej odległości od dawnego domu.

0: przywietrzą brakę. Biały, czarny i czerwony, zawis chyba podstawiony.
1: Biały, czarny i czerwony, zawis chyba podstawiony.

zazdycha powoli. Coraz cieplej, coraz goręcej. Mózg gdzieś luzem wisi w powietrzu. Coraz cieplej, coraz goręcej.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Skypool w Houston, Texas. Kąpiel w tym basenie może przyprawiać o dreszcze. Zbudowano go 150 metrów nad ziemią. Ma przezroczyste dno, dzięki czemu pływający w nim człowiek ma wrażenie, że unosi się w powietrzu. Skypool mieści się na szczycie luksusowego apartamentowca w Houston w amerykańskim stanie Texas. Z basenu mogą dowoli korzystać lokatorzy apartamentowca. Studio o powierzchni 52 metrów kwadratowych kosztuje $1805, czyli w przeliczeniu ponad 8000 zł miesięcznie, zaś penthouse o powierzchni prawie 300 metrów kwadratowych 18715 dolarów, czyli ponad 80 tysięcy złotych miesięcznie. Skypool wystaje 3 metry poza krawędź budynku. Jego dno zbudowano ze szkła akrylowego. Ma ono grubość około 20 cm. Podczas gdy jedni są zachwyceni basenem, inni drżą na samą myśl o kąpieli na wysokości 150 metrów.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Zapewne nieraz widzieliście kolce na gołębie uniemożliwiające im siadanie czy gniazdowanie w niepożądanych miejscach. Ale to już jest przegięcie. Niektórzy bogaci mieszkańcy Bristolu wykładają kolcami na ptaki już nawet gałęzie drzew, aby chronić swoje drogie samochody. Cóż za wspaniałe czasy, że ptaki nie mogą siadać już nawet na drzewach.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam wszystkich. Nowości płytowe. Władysław Bałtycki przed mikrofonem. Dziś mam zamiar przedstawić płytę zespołu Muse. Płyta nazywa się The Wow Signal. I to 10. album studyjny tego angielskiego zespołu rockowego. Został wydany 26 czerwca 2026. Został wyprodukowany przez Muse, przez Alexa von Korfa i Dana Lancastera. Lider zespołu Matt Bellamy powiedział, że Lancaster namówił Muse do stworzenia bardziej nowoczesnego brzmienia. Teksty poruszają tematykę kosmicznej tajemnicy i są inspirowane rozstaniem Bellamy'ego z modelką Elle Evans. W utworze Hush gościnnie występuje wokalistka Ellie Goulding. Utwory Unraveling, Be With You, Cryogen, Hexagons i Night Shift Superstar zostały wydane jako single. Trasa koncertowa po Ameryce Północnej ma się rozpocząć w lipcu. W połowie 2025 roku lider zespołu Matt Bellamy rozstał się ze swoją żoną, modelką Elle Evans. Aby móc skupić się na dzieciach, Muse odwołał zaplanowane na luty 26 koncerty w RPA, Indiach i Emiratach Arabskich. Rozstanie wpłynęło na pisanie albumu, który Bellamy napisał głównie pod koniec 25 roku, w głębi tego zmieniającego życie doświadczenia. Powiedział, że The Wow Signal mógł być najłatwiejszym albumem Muse do stworzenia. Po prostu wylewał się ze mnie. To było takie katarsis. Stało się dla mnie kołem ratunkowym. Album porusza tematy kosmicznej tajemnicy i możliwości kontaktu z czymś o wiele większym od nas samych. Tytuł pochodzi z wąskopasmowego sygnału radiowego z 1977 roku, który rzekomo sugerował istnienie inteligentnego życia pozaziemskiego. 8 utworów zostało wyprodukowanych przez Dana Lancastera, a 2 przez Alexa von Korfa. Lancaster jest członkiem trasy koncertowej Muse od maja 2022 roku. Po samodzielnym wyprodukowaniu kilku albumów Muse postanowiło trochę odpuścić. Bellamy przyznał również, że wpływ miał na niego wokalista Coldplay Chris Martin, który zachęcał go do częstszej współpracy. Bellamy opisał członków zespołu jako maniaków kontroli, którzy początkowo nie lubili otrzymywać instrukcji, ale powiedział, że Lancaster naciskał na nich w nowy sposób, aby stworzyć bardziej świeże i nowoczesne brzmienie. Porównał go do członka zespołu. W utworze Hush występuje wokalistka Ellie Goulding, która pracowała w tym samym studiu co Muse i została zaproszona do dodania wokalu. Bellamy powiedział, wtedy po prostu przekształciliśmy to w duet. Zaśpiewała to w kilku podejściach i 1,5 godziny później mieliśmy piosenkę. Zespół Muse rozpoczął europejską trasę festiwalową w czerwcu 2025 roku i wydał singiel Unraveling. W marcu 26 zespół Muse wydał Be With You i ogłosił tytuł albumu oraz datę premiery. Zespół

promował ogłoszenie, wysyłając tablet na wysokość 33 km nad ziemią za pośrednictwem angielskiej firmy aeronautycznej Sent into Space. 27 marca Muse ogłosiło trasę koncertową po Ameryce Północnej, która ma rozpocząć się w lipcu. W kwietniu zagrali mały koncert w londyńskim Brixton Academy i zaprezentowali Cryogen. Został on wydany jako trzeci singiel w kwietniu, po którym nastąpiły Hexagons w maju i Night Shift Superstar w czerwcu. Według agregatora recenzji Metacritic, The Wow Signal otrzymał ogólnie pozytywne recenzje na podstawie średniej ważonej ocen 76 na 100 na podstawie 7 ocen krytyków. Agregator recenzji Any Decent Music przyznał mu średnią ważoną ocen 7,1 na 10 na podstawie ocen 10 krytyków. W Rolling Stone John Dolan napisał, że jak to często bywa w przypadku tego ostentacyjnie bombastycznego brytyjskiego zespołu, ich muzyka nie tyle powala, co wręcz wbija w fotel, zmuszając do uległości. Chwalił bardziej stanowany utwór finałowy Space Debris jako dowód na to, że byłoby w porządku, gdyby Muse otrzymało nieco mniej intensywną atmosferę. Oczywiście, gdyby tak zrobili, nie byliby Muse. No to teraz lista utworów. Wszystkie zostały napisane przez Matthew Bellamy'ego, Dominika Howarda, Christophera Wolstenholma i Dana Lancastera. A oto tytuły tych utworów. The Dark Forest, Night Shift Superstar, Shimmering Scares, Cryogen, Be With You, Hexagons, The Sickness in You and I, Unraveling, Hush, gościnnie Ellie Goulding i na koniec Space Debris. Ja tego jeszcze przypomnę, że Muse to Matt Bellamy, wokal, gitara, klawisze, aranżacja chórków, aranżacja smyczków, orkiestracja, kierownictwo artystyczne, Dominic Howard, perkusja, kierownictwo artystyczne, Chris Wolstenholm, bas, wokal wspierający, inżynieria, kierownictwo artystyczne i cała masa muzyków wspierających. Posłuchajmy więc sobie zespół Muse, rok 2026, a płyta nazywa się The Wow Signal.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Węglik krzemu. Jest to materiał ceramiczny z grupy węglików o ogólnym wzorze S i C. Występuje w naturze jako niezwykle rzadki minerał, który znajduje zastosowanie w przemyśle elektronicznym oraz jubilerskim. Materiał jest niezwykle trwały i twardy. Inną jego zaletą jest bardzo wysoka odporność termiczna. Jest to jednak materiał kruchy. W czystej postaci jest bezbarwny. Spotykane najczęściej zabarwienie powodowane jest zanieczyszczeniem. Pod normalnym ciśnieniem nie ulega stopieniu, ale sublimuje, czyli zmienia stan skupienia bezpośrednio ze stanu gazowego do stanu ciekłego w temperaturze powyżej 2500 stopni Celsjusza. Węglik krzemu bywa stosowany do pokrywania powierzchni ciernych pracujących w wysokich temperaturach, np. powierzchni bocznych cylindrów silników, a także jako osłony termiczne w pojazdach kosmicznych. Jednak obecnie jego najnowszym zastosowaniem oraz najbardziej popularnym jest produkcja tranzystorów mikrofalowych, czyli nowoczesnych elementów elektronicznych głównie stosowanych we wzmacniaczach dużej mocy.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Kobiety nie mogły prowadzić samochodu w Arabii Saudyjskiej. Do czerwca 2018 roku Arabia Saudyjska była jedynym krajem na świecie, gdzie kobiety nie miały prawa prowadzić samochodu. To kontrowersyjne prawo było symbolem ograniczeń nałożonych na kobiety w tym konserwatywnym królestwie. Pod koniec 2017 roku król Salman ogłosił, że kobiety będą mogły uzyskać prawo jazdy i prowadzić samochody bez potrzeby uzyskania zgody męskiego opiekuna, co było kolejnym krokiem w kierunku zwiększenia praw kobiet w kraju. Jednak pomimo tego postępu wiele kobiet nadal napotyka na przeszkody w dostępie do tego podstawowego prawa. Kultura i tradycja nadal stanowią bariery dla pełnej równości płci w Arabii Saudyjskiej. Ciekawostką jest to, że pomimo długotrwałego zakazu wiele kobiet w Arabii posiadało prawa jazdy wydane w innych krajach i regularnie prowadziło samochody za granicą. W związku z tym, kiedy zakaz został zniesiony, wiele z nich mogło od razu legalnie prowadzić samochody w kraju. Dodatkowo ruch prawo jazdy dla kobiet w Arabii Saudyjskiej był jednym z najważniejszych ruchów społecznych w kraju. Ten ruch sprzeciwiał się zakazowi i dążył do zmiany prawa, korzystając z różnych form protestu, takich jak jazda samochodem przez kobiety pomimo zakazu. Aktywistki, które zignorowały zakaz i prowadziły samochód, były często zatrzymywane przez policję i karane. Niektóre kobiety mogą spotkać się z oporem ze strony męskich członków swojej rodziny lub napotkać trudności w znalezieniu ubezpieczenia samochodowego czy dostępie do odpowiedniego szkolenia kierowcy.

0: Ty, taki mały niebieski punkcik,
1: zobacz. Ale zobacz, więcej punktów, ale łazi pełno.
0: Co to takiego właśnie? Ja sobie coś takiego...
1: A Sven,
0: napatrzmy w brzmi. Men!

dyskutować. Dokumenty.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: USA. Kraj ten bombuje rocznie prawie 600 miliardów dolarów swą armię. Jest to więcej niż kolejnych 7 państw razem wziętych. USA dysponują liczbą głowic jądrowych mogących zabić wszystkich ludzi na Ziemi i to po kilkanaście razy. Tak, wydaje się, że kraj ten może spać spokojnie. Nawet bez tej szalonej militarnej dominacji USA i tak byłoby trudne do podbicia. Rozmiar tego państwa, jego 10 milionów kilometrów kwadratowych powierzchni uczyniłby z inwazji ciągnącą się dziesięcioleciami gehennę. Zwłaszcza gdy twoja armia musi być zdolna bić się równie dobrze na pustyniach Utah, plażach Hawajów czy lodowcach Alaski. Dajmy do tego porządnie uzbrojoną populację, która śni o takim scenariuszu od czasów filmu Czerwony Świt, w którym Ameryka zostaje podbita przez Koreę Północną. Stany powinny się raczej obawiać podziału i ewentualnej wojny domowej.

mnie karetka. Było całkiem śmiesznie, może trochę strasznie, mało co pamiętam. Nie czułem w ustach smaku, brakowało śliny. Tęskniłem za rodziną, lampeczki się jarzyły. Przed oczami życie całe przeleciało. Tak mnie dotlenili, aż w końcu skumałem. Zrozumiałem wtedy bardzo jasno, chcę być na tym świecie, nie chcę zgasnąć.

wjeżdżał z góry na złamanie karku. Pędził jak szalony w czerwonym kasku. Kupił sobie narty, diabły jedne wszystko. Tak jak Piotrek Żyna skoczył życia odchłań. Rozdanie całkiem nowe. W końcu mam odpowiedź. Szusy póki możesz. Ten plan jest doskonały, śnieżno-biały gigant, slalom życiowy.

biały, śnieżno-biały gigant, slalom życiowy. Szusuj póki możesz, szusuj póki możesz. Plan jest doskonały.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Kobiece wolnomularstwo. Wolnomularstwo, masoneria bądź sztuka królewska jest to międzynarodowy ruch społeczny mający na celu duchowe doskonalenie człowieka i braterstwa ludzi różnych religii, narodowości i poglądów. Ruch ten charakteryzuje się istnieniem trójkątów masońskich, lóż wolnomularskich, obediencji oraz rozbudowanej symboliki i rytuałów. Masoneria to także zespół bractw o charakterze dyskretnym. Wolnomularstwo słynie z legend i teorii spiskowych na swój temat. Aż do XVIII wieku loże masońskie nie przyjmowały kobiet. Obecnie w Polsce funkcjonuje kilka takich, w których zasiadają tylko i wyłącznie kobiety. Co ciekawe, to właśnie głównie Polska, obok Francji, miała największy wpływ na rewolucję obyczajową w masonerii. Polskie arystokratki w XVIII wieku, słynące z dobrego wykształcenia i obycia, były jednymi z pierwszych, które dopuszczano do tajnego do tamtej pory rytuału. Niezależne wolnomularstwo kobiece szybko rozwinęło się na całym świecie. Pierwsza afrykańska żeńska loża Des Fleur Temps została założona w 1991 roku. W kilku krajach utworzono narodowe wielkie loże, w Szwajcarii w 1976 roku, w Belgii w 1981, w Portugalii w 1996. W 2005 roku powstała Gran Logia Feminina de Espada, Wielka Loża Kobieca Hiszpanii oraz Gran Logia Simbolica de Venezuela, Wielka Loża Symboliczna Wenezueli. Dziś Wielka Żeńska Loża Francji liczy około 11,5 tysiąca członkiń pracujących w 360 lożach rozsianych po całym świecie.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Thank you.

To przyszło do wody. Wypełzło z pomiędzy przerdzewiałych blach potrzaskanych szalup. To snuło się nisko, miało zapach doków, sól, wilgoć, piasek, utwiejące drewno. To pełzło powoli, potem ślad zostawał. Krężowy, kleisty, błyskający w mroku. To snuło się, wiło to, kluczyło gęsto. I gdziekolwiek szedłem, to szło mi naprzeciw.

To świeciło ciemno, to świeciło czarno. To w zaułku cało najczarniejszy cień. To kroczyło ciężko, to kroczyło twardo. To pod kutym butem dudniło bruk. To się niosło echem, warcząc i szeleszcząc. To się echem niosło, raz po raz wracało. To świeciło ciemno, to świeciło czarno.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Lesoto. Lesoto to niewielkie, górzyste państwo w południowej Afryce. To jedyny kraj na świecie położony w całości na wysokości ponad 1000 metrów nad poziomem morza. Należy także dodać, że jest w całości otoczony przez Republikę Południowej Afryki, a granice państwa są nawet widoczne z kosmosu. Formalnie głową Lesoto jest król, ale w praktyce rola ta jest raczej ceremonialna. Obecnym władcą Lesoto jest Letsie III, który objął tron w 1996. Faktyczna władza wykonawcza spoczywa jednak w rękach premiera, który jest wybierany przez parlament. Najsłynniejszą atrakcją Lesoto jest Sani Pass, przełęcz górska, która łączy je z Republiką Południowej Afryki. Przełęcz ta stanowi jedną z najwyżej położonych dróg przejazdowych na świecie. Żeby ją przekroczyć, raczej będziecie potrzebowali auta z napędem 4x4. Po drodze można napotkać wraki aut, którym się to nie udało, bo wypadki niestety nie należą tam do rzadkości.

płaszcz na pogrzebie, płaszcz w obcym mieszkaniu. Za duży, niewygodny, przemoczony deszczem. Słynny, smętny prochowiec z przedwojennych filmów. Stary lis przesiąknięty wonią naftaliny. Zamiast serca na piersi zimną ma rękojeść. Herbatę pija tylko przeraźliwie gorzką. Zbyt wytarty i stary, by nie wpadać w oko. By się wmieszać dyskretnie pomiędzy garstonki.

płaszcz się stara. Zagląda, przemierza ulicę. W podejrzanych lokalach zaciąga języka. Płaszcz pali papierosy. Płaszcz kupuje wódkę. I czasami natrafia, zupełnie przypadkiem, na drobne ślady, znaczne, podobne do innych. Płaszcz się gubi, lecz zaraz odnajduje tropy. Wymienia uścisk rękawa z innymi płaszczami i chowa w mrok kieszeni do wody.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Peel Sessions. Peel Sessions.
2: Well, it might mean the end of empire.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Kwadrans literacki.
2: Storybox przedstawia Mohandas Karamchand Gandhi. Autobiografia. Dzieje moich poszukiwań prawdy. Czyta Michał Breitenwald. Szlachetni rodacy z Biharu. Maulana Mazharula Haka poznałem w Londynie podczas jego studiów prawniczych. Następnie spotkałem się z nim w 1915 roku na kongresie w Bombaju, gdzie był przewodniczącym Ligi Muzułmańskiej. Odnowiliśmy wtedy naszą znajomość, przy czym Mazharul Haq zaprosił mnie, bym zamieszkał u niego, ilekroć wypadnie mi przybyć do Patny. Przypomniałem sobie o tym i posłałem do niego list, w którym wymieniłem powód mojego przybycia. Mazharul Haq niezwłocznie przyjechał własnym autem i gorąco namawiał mnie, bym skorzystał z ofiarowanej mi gościny. Podziękowałem mu, prosząc jedynie, by zechciał mi dopomóc w udaniu się pierwszym nadarzającym się pociągiem do celu mojej podróży, gdyż jako obcy w tym mieście nie jestem w stanie skorzystać z jakichkolwiek informacji. Mazharul Haq porozumiał się z Rajkumarem Szuklą i poradził, abym wpierw udał się do Muzaffarpuru. Tego samego wieczoru odchodził pociąg do tej miejscowości i Mazharul Haq odprowadził mnie na dworzec. Rektor Kripalani znajdował się w tym czasie w Muzaffarpurze. Słyszałem o nim jeszcze podczas mojej bytności w Hajderabadzie. Doktor Choitram mówił mi o wielkich ofiarach składanych przez niego, o jego prostym trybie życia oraz o aśramie prowadzonym przez doktora Choitrama za fundusze dostarczone przez profesora Kripalaniego. Był on w swoim czasie profesorem w rządowym wyższym zakładzie naukowym w Muzaffarpurze i w tym samym czasie, kiedy tam przyjechałem, zrezygnował z zajmowanego stanowiska. Wysłałem do niego telegram, powiadamiając o swoim przybyciu. Profesor powitał mnie na dworcu wraz z tłumem studentów, mimo iż pociąg przybył około północy. Kripalani nie miał własnego mieszkania i mieszkał razem z profesorem Malkanim i on właśnie udzielił mi gościny. W owych czasach było dość niezwykłe, by profesor rządowego zakładu naukowego gościł u siebie takiego jak ja człowieka. Profesor Kripalani opowiedział mi o rozpaczliwej sytuacji powstałej w Biharze, zwłaszcza w okręgu Tirhut, i dał mi do zrozumienia, jak ciężkie zadanie mnie czeka. Nawiązał ponadto bardzo bliski kontakt z ludnością Biharu i powiadomił o misji, która mnie tam sprowadza. Z rana odwiedziła mnie niewielka grupa miejscowych obrońców sądowych. Przypominam sobie spośród nich Ramnavamiego Prasada, gdyż jego powaga zwróciła moją szczególną uwagę. Jest absolutnie niemożliwe, by misja, z którą tu przybywacie, odniosła pomyślny skutek, jeżeli będziecie mieszkali w tym domu, powiedział Prasad, mając na myśli mieszkanie profesora Malkaniego. Musicie się stąd wyprowadzić i zamieszkać u jednego z nas. Gaya Babu jest dobrze znanym tutaj obrońcą sądowym. Przychodzę w jego imieniu, aby zaprosić was do niego. Przyznaję, że wszyscy boimy się władz rządowych, ale postaramy się okazać wam wszelką możliwą pomoc. Większość spraw, o których mówił wam Rajkumar Szukla, odpowiada rzeczywistości. Wielka to szkoda, że nasi przywódcy nie są tu dzisiaj obecni. W każdym razie wysłałem telegramy do braci Kishore Prasada i Rajendry Prasada. Spodziewam się, że wkrótce tu przybędą i będą mogli udzielić wam wszystkich niezbędnych informacji, a także okażą potrzebną pomoc. Bardzo was proszę, kończył Prasad, byście zechcieli przenieść się do Gaya Babu. Była to prośba, której nie mogłem się oprzeć, aczkolwiek obawiałem się, że mogę tym przysporzyć kłopotów Gaya Babu. Pozostawiono mi tam jednak całkowitą swobodę i przeniosłem się do jego domu. Zarówno gospodarz, jak i jego rodzina prześcigali się w okazywaniu mi swojej serdeczności. Wreszcie brat Kishorebabu przybył z Darbangi, a Rajendrababu z Puri. Przybyły z Darbangi, brat Kishore nie był tym samym człowiekiem, którego kiedyś poznałem w Lucknow. Tym razem wywarł na mnie duże wrażenie swą skromnością, prostotą, dobrocią i niezwykłą siłą wiary, tak charakterystyczną dla wszystkich pochodzących z Biharu, co mnie szczególnie uradowało. Szacunek, jaki mu ukazywali obrońcy sądowi z Biharu, był dla mnie przyjemną niespodzianką. Wkrótce poczułem się tak, jak gdyby mnie z tą gromadą łączyły więzy odwiecznej przyjaźni. Brat Kishorebabu przedstawił mi stan faktyczny całej sprawy. Znał ją dobrze, gdyż prowadził sprawy sądowe ubogich dzierżawców. W czasie mojego pobytu na Wokandzie znalazły się akurat dwie tego rodzaju sprawy. Gdy brat Kishore wygrywał jakieś powództwo, pocieszał się, że przynajmniej zrobił coś na rzecz tych biedaków. Nie znaczy to, by nie brał honorarium od tych prostych wieśniaków. Adwokaci są bowiem przekonani, że jeżeli będą udzielali bezpłatnej porady, nie będą mieli z czego utrzymać swego domu, a tym samym nie potrafią skutecznie przyjść z pomocą swym biednym klientom. Byłem zdumiony wysokością wyznaczonych przez nich honorariów i przeciętnymi zarobkami adwokatów w Bengalu i Biharze. Daliśmy 10 000 rupii temu adwokatowi za poradę, usłyszałem pewnego razu. Honorarium w żadnym wypadku nie mogło być mniejsze niż 4-cyfrowe. Moi przyjaciele wysłuchiwali łagodnych wyrzutów, jakie im robiłem, i zdawali się rozumieć, o co mi chodzi. Po przestudiowaniu tych spraw odpowiedziałem im, doszedłem do wniosku, że powinniśmy przestać odwoływać się do sądu. Przekazywanie podobnych spraw trybunałowi przyniesie niewiele korzyści. Tam, gdzie wieśniacy są tak gnębieni i żyją w takim strachu, prawo i sąd nie mają zastosowania. Prawdziwą pomocą będzie uwolnienie ich od strachu. Nie możemy siedzieć bezczynnie, dopóki nie usuniemy Tinkatia z Biharu. Sądziłem, że będę mógł wyjechać stąd po dwudniowym pobycie. Tymczasem widzę, że aby wykonać niezbędną tu pracę, potrzeba co najmniej 2 lat. Jestem gotów w razie potrzeby poświęcić wam tyle czasu. Zaczynam się dopiero orientować, ale chcę, byście mi pomogli. Jak mogłem stwierdzić, brat Kishore potraktował tę sprawę wyjątkowo obojętnie. Chętnie wam pomożemy, odrzekł. Ale może zechcielibyście nam powiedzieć, na czym ma polegać pomoc, której będziecie potrzebowali. W ten sposób rozmawialiśmy aż do północy. Wasza wiedza prawnicza nie będzie mi bardzo potrzebna, powiedziałem im. Potrzebny mi jest urzędnik do załatwiania spraw biurowych oraz ktoś do pomocy w interpretacji ustaw. Trzeba się będzie liczyć również z możliwością znalezienia się w więzieniu, ale pomimo, że bardzo chętnie widziałbym narażanie się z waszej strony na to ryzyko, posuniecie się na razie tylko tak daleko, jak sami będziecie uważali za możliwe. Już to, że zamienilibyście się w urzędników i na nieograniczony czas porzucili swój zawód, miałoby niemałe znaczenie. Z trudem rozumiem miejscowy dialekt hindi. Poza tym nie będę mógł przeczytać dokumentów napisanych w kaiki lub urdu. Chciałbym, abyście mi je mogli przetłumaczyć. Nie stać nas na płacenie za to. Wszystko to musi być zrobione w imię miłości dla swego kraju i służenia mu. Brat Kishorebabu tym razem natychmiast zrozumiał i po kolei zaczął zadawać pytania mnie i swoim towarzyszom. Chciał mieć szczegółowe dane w związku z tym, o czym mówiłem, a przede wszystkim chciał wiedzieć, jak długo może potrwać okres wymaganej od nich pracy. Ilu potrzeba do tego ludzi? Czy będą mogli kolejno pełnić swe obowiązki i tak dalej? Następnie zwrócił się do obrońców sądowych, zapytując ich, do jakich ofiar są zdolni. W końcu złożyli mi następujące zapewnienie. Tacy a tacy spośród nas gotowi są zrobić wszystko, czego od nich zażądasz. Niektórzy pozostaną przy tobie tak długo, jak tylko będą ci potrzebni. Myśl dobrowolnego pójścia do więzienia jest dla nas czymś zupełnie nowym. Będziemy usiłowali się z nią zżyć.
3: Oko w oko z Achimsą. Zamiarem moim było zbadanie warunków, w jakich żyją rolnicy w Champaranie oraz ich skarg na plantatorów indyga. W tym celu musiałem odbyć spotkania z tysiącami wieśniaków. Zanim jednak rozpocząłem dochodzenie, uznałem za właściwe poznać stanowisko właścicieli plantacji w tej sprawie, a także zobaczyć się z okręgowym pełnomocnikiem rządu imperialnego. Zwróciłem się z prośbą o przyjęcie mnie i otrzymałem zgodę w obu przypadkach. Sekretarz Stowarzyszenia Właścicieli Plantacji powiedział mi po prostu, że uważa mnie za obcego przybysza, że nie powinienem się wtrącać do zatargów pomiędzy dzierżawcami i właścicielami plantacji, a wreszcie, że jeżeli chcę coś załatwić, powinienem uczynić to na piśmie. Odpowiedziałem mu uprzejmie, że nie uważam siebie za obcego, że przysługuje mi prawo zbadania sytuacji dzierżawców, jeżeli sami chcą, abym się tego podjął. Pełnomocnik rządu, z którym rozmawiałem, usiłował mnie nastraszyć i radził, abym niezwłocznie opuścił Tirhut. Powiadomiłem moich współpracowników o tym wszystkim i powiedziałem, iż zanosi się na to, że rząd nie zechce mi pozwolić na dalsze prowadzenie tej akcji oraz że zapewne będę aresztowany wcześniej, aniżeli przypuszczałem. Sądziłem, że w razie gdyby to miało nastąpić, najlepiej byłoby, aby aresztowanie odbyło się w Motihari lub, jeżeli będzie to możliwe, w Betia. Uważałem również za wskazane udać się możliwie najszybciej do tych miejscowości. Champaran jest miejscowością położoną w okręgu Tirhut, a Motihari jest siedzibą jego władz lokalnych. Miejscowość, w której mieszkał Rajkumar Shukla, znajdowała się w pobliżu Betiach, a dzierżawcy w tej okolicy należeli do najuboższych. Rajkumar Shukla chciał koniecznie, abym ich odwiedził. Ja również bardzo tego pragnąłem. Wyjechałem więc wraz ze współpracownikami do Motihari. Gorak Babu Prasad dał nam gościnę w swoim domu, który zamienił się w zajazd i z trudem mógł pomieścić nas wszystkich. Tego samego dnia dowiedzieliśmy się, że pewien dzierżawca mieszkający w odległości około 5 mil od Motihari został dotkliwie pobity. Postanowiliśmy, że nazajutrz z rana powinienem wraz z Dharanidharem Prasadem udać się tam i zobaczyć się z tym człowiekiem. Następnego dnia na grzbiecie słonia wyruszyliśmy w drogę. Warto zaznaczyć, że w Champaranie podróż na słoniu jest tak samo ogólnie przyjętym sposobem poruszania się, jak w Gujaracie wozem zaprzężonym w woły. Zaledwie zdążyliśmy przebyć połowę drogi, gdy dogonił nas goniec naczelnego komendanta policji, mówiąc, że komendant kazał nam się kłaniać. Zrozumiałem, co to znaczy. Zostawiłem Dharanidhara samego, polecając mu udać się tam, dokąd zmierzaliśmy. Sam natomiast wsiadłem do wynajętego powozu, którym przyjechał ów goniec. Po chwili wręczył mi nakaz opuszczenia Champaranu i odwiózł mnie do domu, w którym mieszkałem. Gdy ów urzędnik zażądał ode mnie, abym mu poświadczył doręczenie nakazu, odpowiedziałem na piśmie, że nie zamierzam zastosować się do niego i wyjadę z Champaranu dopiero po ukończeniu przeze mnie dochodzenia. W odpowiedzi otrzymałem ostrzeżenie, że następnego dnia zostanę pociągnięty do odpowiedzialności za nieposłuszeństwo i niewykonanie rozkazu opuszczenia Champaranu. Całą noc nie spałem, pisząc listy i wydając niezbędne polecenia braczki Shore Prasadowi. Wiadomość o otrzymanym przeze mnie nakazie wyjazdu i ostrzeżeniu rozeszła się błyskawicznie. Opowiadano mi, że Motihari było świadkiem nigdy dotąd niespotykanych scen. Dom Gorak Babu i przelegający do niego dziedziniec zapełniły tłumy ludzi. Na szczęście skończyłem w ciągu nocy całą pracę i mogłem przyłączyć się do zebranych. Moi towarzysze okazali mi dużą pomoc, utrzymując porządek wśród tłumu, gdyż ten nie odstępował mnie na krok. Pomiędzy władzami miejscowymi, poborcą podatkowym, sędzią oraz komendantem policji a mną wytworzył się pewien rodzaj przyjaźni. Miałem podstawy, by prawnie zaprotestować przeciwko wręczeniu mi nakazu wyjazdu, ale zamiast tego przyjąłem go i moje zachowanie wobec władz było najzupełniej poprawne. Władze ze swojej strony widziały, że nie mam zamiaru ich obrazić. Pragnę jedynie stawić bierny opór przeciwko wydanym zarządzeniom. Uspokoiło to je i zamiast czynić mi trudności, starały się wraz z moimi współpracownikami uspokoić tłum. Jednak czynniki oficjalne mogły się naocznie przekonać, że ich autorytet został mocno nadwyrężony. Tłum przestał przez chwilę bać się jakiejkolwiek kary i jawnie deklarował posłuszeństwo swojemu nowemu przyjacielowi, który przybył do niego, przynosząc mu dowody prawdziwej miłości. Należałoby dodać w tym miejscu, że w Champaranie nikt mnie nie znał. Wieśniacy byli na ogół ludźmi pozbawionymi elementarnego wykształcenia. Champaran leży daleko na północ od Gangesu, prawie u samego podnóża Himalajów, w bezpośrednim sąsiedztwie Nepalu i był całkowicie odcięty od reszty terytorium Indii. Prawie nikt nie wiedział o istnieniu partii Kongresu. Ci zaś, którzy przynajmniej słyszeli tę nazwę, wzbraniali się wstąpić do partii, a nawet mówić o niej. I oto partia Kongresu i jej członkowie zjawiają się tutaj wprawdzie nie w imieniu partii, ale w jeszcze bardziej realnym sensie. Po naradzie z moimi współpracownikami ustaliliśmy, że żadna akcja nie będzie podejmowana w imieniu Kongresu. Chodziło nam o wykonanie pewnego zadania, nie zaś o firmę, o żywy kształt, nie o cienie. Powzięliśmy to postanowienie dlatego, że sama nazwa partii Kongresu była czymś w rodzaju czerwonej płachty dla rządu i jego kontrolerów, plantatorów. Dla nich bowiem Kongres był uosobieniem adwokackich sporów, ucieczką przed prawem za pomocą różnych wykrętów i wreszcie oznaczał to samo co bomby, zbrodnie anarchistów i przewrotna dyplomacja.
4: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Wszystkie trzy opakowania zawierają te same składniki, w tej samej ilości, tę samą liczbę tabletek, ale za to trzy różne ceny. Producenci leków doskonale wiedzą, że sprzedaż tego samego leku, ale w trzech różnych opakowaniach, na każdym podkreślając inne schorzenie, przyniesie trzykrotny zysk. No bo po co sprzedawać jeden ogólny ibuprofen na wszystkie bóle za 10 zł, skoro można sprzedać jeden na ból głowy, drugi droższy na zatoki, a trzeci najdroższy na bolące pięty. Pamiętajcie, im wyższa cena, tym skuteczniejsze placebo.

cicho. Jesteś różowa. Przypominam sobie twarze współuczniów, współwięźniów, współżołnierzy. Wszystkie były tępe i wyrażały tylko jedno. Moja twarz była w tym wszystkim najstraszniejsza, bo moja. Chmurko, niebieskie niebo. Chmurko.

0: wszystko jest live.
1: Całe życie się kręciłem, przyznaj się.
0: Okej, będzie film, specjalny film, znaczy co, teledysk, tak?
1: Będzie teledysk.
0: Nie, tu jeszcze jednej osoby brakuje, ona jest teraz w Warszawie. Szymon?

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Pakistański bulldog. Jedną z najrzadszych ras psów jest guldong, zwany inaczej buldogiem pakistańskim ze względu na kraj pochodzenia rasy. Jest to przedstawiciel poważnych ras psów związanych z walką. Pakistańskie bullterriery są kuzynami angielskich bullterrierów. Gdy Deccan był pod panowaniem brytyjskim, żołnierze korony przywieźli z Wielkiej Brytanii czystej krwi angielskie bullterriery. Psy były następnie krzyżowane z lokalnymi rasami, co doprowadziło do powstania pierwszych pakistańskich bullterrierów. Niewielu hodowców wie, że ta rasa Bully Kutta pozostała czysta i niezmieniona od czasów starożytnych. Wielu kwestionuje jednak pochodzenie i historię. Niezależnie od prawdziwego pochodzenia rasy, popularność Bully Kutta w ojczyźnie jest nadal bardzo duża. Aby zaspokoić stale rosnące zapotrzebowanie na coraz to lepsze psy bojowe, hodowcy próbują udoskonalić rasę. Pakistańskie bullterriery mierzą średnio od 50 do 66 cm w kłębie, są zatem zaliczane do grupy psów dużych. Ważą średnio 35-45 kg. Terriery są często nieufne wobec obcych, mają silny instynkt terytorialny i zawsze staną w obronie swojego właściciela. Są doskonałymi, uważnymi stróżami.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Światło dnia, czyli rekolekcje świątyni Pola Kwantowego.
2: W naszym Układzie Słonecznym znajduje się Księżyc, który nie zachowuje się jak Księżyc. Na pierwszy rzut oka coś wydaje się nie pasować. Nie chodzi o jego kształt ani kolor, ale o strukturę biegnącą przez środek, która nie przypomina niczego, co widzieliśmy gdziekolwiek indziej. Grzbiet, który niemal idealnie otacza równik, rozciąga się na ponad 1000 kilometrów i jest wyższy niż większość gór na Ziemi. Najdziwniejsze jest to, że nic w sposobie powstawania księżyców nie powinno tworzyć czegoś takiego. Zanim przejdziemy do teorii i modeli, prawdziwe pytanie jest proste. Jak tak mały świat może mieć tak precyzyjną cechę? Dlaczego znajduje się dokładnie w tym miejscu? Jakby ktoś narysował prostą linię wokół księżyca i podniósł ją, tworząc ścianę. Tutaj zaczyna się tajemnica. Pierwszym krokiem do zrozumienia ściany tego księżyca jest przyjrzenie się temu, czym ona faktycznie jest, a nie temu, co nam przypomina. Grzbiet biegnie i pokrywa większość równika z zaledwie kilkoma przerwami. Niektóre szczyty wznoszą się na wysokość prawie 20 km nad otaczającą powierzchnią. Mówimy o Japecie, księżycu o średnicy zaledwie 1470 km, czyli około 1/3 wielkości księżyca Ziemi. Jednak jego topografia w stosunku do niskiej grawitacji, wynoszącej około 1/4 grawitacji Ziemi, jest proporcjonalnie bardziej ekstremalna niż prawie wszystko w wewnętrznej części Układu Słonecznego. W tak małym świecie ta wysokość jest ekstremalna. Gdyby umieścić taką górę na Ziemi, natychmiast rzucałaby się w oczy. Jednak na Księżycu, gdzie grawitacja jest słabsza, a powłoka składa się głównie z lodu, nie powinna ona być stabilna przez dłuższy czas, a jednak nadal tam jest. Grzbiet nie jest przypadkowym łańcuchem rozrzuconych szczytów. Podąża niemal idealnie wzdłuż równika, jakby został tam umieszczony celowo. Ta precyzja jest jednym z największych problemów dla naukowców. Naturalne pasma górskie nie tworzą prostych linii na całej powierzchni globu. Są zakrzywione, skręcone, rozdzielone lub rozbieżne. Nawet długie łańcuchy górskie na Ziemi, takie jak Andy czy Góry Skaliste, podążają za ruchem płyt tektonicznych, a nie idealną linią planetarną. Tutaj jednak wyrównanie jest tak dokładne, że grzbiet przylega do równika niemal bez odchyleń. Kiedy przyjrzymy się kształtowi samego grzbietu, wyjaśnienie staje się jeszcze trudniejsze. Wiele szczytów ma czysty trójkątny profil ze stromymi bokami, które łączą się w ostrych grzbietach. Taki kształt zwykle powstaje w wyniku powtarzającego się gromadzenia się lub erozji w określonych warunkach, a nie w wyniku głębokich sił geologicznych przebijających się przez powierzchnię. Szerokość u podstawy wynosząca średnio od 20 do 70 km. Strome zbocza i jednolity przekrój poprzeczny są oznakami, że coś ułożyło materiał wzdłuż równika, zamiast wypychać go od dołu. Powierzchnia grzbietu jest również mocno pokryta kraterami. To wskazuje, że jest on bardzo stary. Cokolwiek go zbudowało, miało to miejsce we wczesnej historii Księżyca. Liczba kraterów nie wskazuje, aby grzbiet był elementem powstałym niedawno. W rzeczywistości liczba uderzeń sugeruje, że jest on prawie tak stary jak otaczający go teren. Już samo to stwarza kolejny problem. Jeśli grzbiet powstał wewnętrznie, wymagałoby to młodego wnętrza, które byłoby nadal wystarczająco ciepłe, aby przesuwać i deformować skorupę. Ale jeśli powstał bardzo wcześnie, a wnętrze szybko się ochłodziło, to siły wewnętrzne wystarczająco silne, aby zbudować coś tak dużego, nie powinny były być dostępne przez długi czas. Wiek ma również znaczenie, ponieważ zawęża możliwości. Młodszy grzbiet można by wyjaśnić późniejszymi naprężeniami tektonicznymi lub jakąś niezwykłą aktywnością w skorupie. Jednak starożytny grzbiet oznacza, że cokolwiek go utworzyło, miało miejsce w czasie, gdy księżyc ten wciąż kształtował swoją tożsamość. Musiało to być coś szybkiego, na dużą skalę i zdolnego do jednoczesnego ukształtowania całego regionu równikowego. Nie tak zazwyczaj zachowują się lodowe księżyce. Pozostaje więc struktura, która jest ogromna, idealnie wyrównana, ostro ukształtowana i niezwykle stara. Każda jego część podważa nasze wyobrażenia o naturalnych procesach zachodzących na małych, zamarzniętych światach. I właśnie dlatego grzbiet pozostaje jedną z najbardziej zagadkowych cech Układu Słonecznego. Iapetus orbituje wokół Saturna w średniej odległości 3,56 miliona kilometrów, co plasuje go daleko poza jasnymi pierścieniami, w chłodniejszych zewnętrznych obszarach systemu saturnowego, około 9,5 jednostki astronomicznej od Słońca i około 1,4 miliarda kilometrów od Ziemi w typowej opozycji. Ze względu na tę dużą odległość i niewielkie rozmiary, szczegóły powierzchni pozostawały tajemnicą aż do przybycia sondy Cassini w 2004 roku i podczas jednego bliskiego przelotu w 2007 roku, kiedy to grzbiet został ujawniony w oszałamiających szczegółach. Grzbiet został opisany przez planetologów jako trudny orzech do zgryzienia i jedna z najbardziej zadziwiających cech Układu Słonecznego. Zanim omówimy jakiekolwiek teorie, ważne jest, aby zrozumieć świat, na którym znajduje się grzbiet. Jedna połowa tego księżyca jest niezwykle ciemna i pochłania większość padającego na nią światła. Druga połowa jest jasna, pokryta czystszym lodem, który odbija światło słoneczne. Ten ostry kontrast nie jest niewielką cechą. Obejmuje całe półkule, sprawiając, że księżyc wygląda, jakby jedna strona została zanurzona w atramencie, a druga pozostała nietknięta. Ciemniejsza strona nazywa się Cassini Regio i jest to obszar pokryty materiałem, który wydaje się pochodzić spoza księżyca. Najlepszym wyjaśnieniem jest to, że pył z zewnętrznych księżyców i szczątki w układzie Saturna powoli gromadziły się na przedniej półkuli. Gdy księżyc poruszał się przez tę chmurę cząstek, ciemny materiał osiadał na powierzchni. Po utworzeniu się tej warstwy łatwiej nagrzewała się ona pod wpływem światła słonecznego. Ciepło spowodowało sublimację lodu pod nią i jego migrację w kierunku chłodniejszej, jasnej strony, tworząc tam jeszcze czystszą powierzchnię, podczas gdy ciemny region pozostał ciemny. Ma to znaczenie, ponieważ grzbiet znajduje się prawie w całości na ciemniejszej półkuli. Nie jest on wyśrodkowany między dwiema stronami. Nie przechodzi płynnie z jednego koloru do drugiego. Zamiast tego grzbiet jest silnie powiązany z Cassini Regio. Takie umiejscowienie stanowi dodatkowe wyzwanie dla każdego modelu próbującego wyjaśnić powstanie grzbietu. Jeśli grzbiet powstał w wyniku działania sił wewnętrznych, dlaczego jest on wyrównany z ciemną półkulą, a nie równomiernie rozłożony wokół Księżyca? Jeśli powstał w wyniku działania zewnętrznych odłamków, dlaczego materiał spadł głównie na ciemniejszą połowę? Podział kolorów wpływa również na temperaturę powierzchni i wytrzymałość lodu. Cieplejsze obszary zachowują się inaczej w długich okresach. Lód może się osuwać, deformować lub powoli przemieszczać pod wpływem ciepła, zwłaszcza jeśli skorupa nie jest całkowicie sztywna. Grzbiet znajduje się dokładnie w obszarze, gdzie powierzchnia jest ciemniejsza i cieplejsza, co rodzi pytania o to, jak utrzymał swój kształt przez tak długi czas. Tak wysoka formacja powinna wykazywać więcej oznak zapadania się w regionach, które łatwiej się nagrzewają. Jednak grzbiet pozostaje ostro zarysowany. Dwukolorowy wzór oznacza również, że każde wyjaśnienie dotyczące grzbietu musi uwzględniać zarówno strukturę, jak i skład chemiczny powierzchni. Nie można traktować ich jako oddzielnych zagadek. Ciemny materiał zmienił sposób ewolucji termicznej Księżyca, a grzbiet znajduje się w środku tego zmienionego środowiska. Nie jest jasne, czy grzbiet powstał przed osadzeniem się ciemnej powłoki, czy też powłoka pojawiła się po powstaniu grzbietu. Obie możliwości stwarzają wyzwania. Jeśli grzbiet powstał pierwszy, dlaczego powłoka tak dokładnie pokrywa równik? Jeśli powłoka pojawiła się pierwsza, dlaczego późniejszy proces geologiczny zbudował strukturę dokładnie w miejscu, gdzie kontrast termiczny jest najsilniejszy? Zamiast wyjaśnić sprawę, dwukolorowa półkula rodzi więcej pytań. Łączy grzbiet z częścią Księżyca, która zachowuje się inaczej niż reszta. A to komplikuje wszystkie teorie, które naukowcy próbowali wykorzystać, aby to wyjaśnić. Grzbiet nie jest tylko izolowaną ścianą. Znajduje się w regionie ukształtowanym przez pył, ciepło i długotrwałe ruchy lodu. To powiązanie dodaje kolejną warstwę do zrozumienia, dlaczego ta cecha nie powinna w ogóle istnieć. Kiedy naukowcy po raz pierwszy zobaczyli grzbiet, instynktownie próbowali dopasować go do znanych kategorii geologicznych. Lodowe księżyce mogą się przesuwać, pękać, fałdować i zmieniać swój kształt pod wpływem sił wewnętrznych. Niektóre tworzą długie rynny lub grzbiety, gdy skorupa rozszerza się lub kurczy. Inne wykazują pęknięcia spowodowane naprężeniami pływowymi, ale żaden z tych procesów nie pokrywa się dokładnie z tym, co widzimy tutaj. Aktywność tektoniczna zazwyczaj tworzy elementy, które rozciągają się po powierzchni w nieregularnych ścieżkach. Mogą one podążać za wzorcami wyznaczonymi przez ciepło wewnętrzne lub słabe punkty skorupy, ale nie przebiegają wzdłuż równika z milimetrową dokładnością. Grzbiety tektoniczne nie pojawiają się jako pojedyncze, ostre struktury biegnące wokół całego świata. Dzielą się one na segmenty, zmieniają kierunek lub oddziałują z innymi systemami uskoków. Na tym Księżycu grzbiet pozostaje przymocowany do jednej linii, bez oznak dryfowania z tej ścieżki. Już samo to sprawia, że pochodzenie tektoniczne jest mało prawdopodobne. Jak wskazał William B. McKinnon z Washington University w St. Louis, niektórzy sugerują, że grzbiet mógł powstać w wyniku serii erupcji wulkanicznych. A może jest to zestaw uskoków? Jednak aby wszystko idealnie się zrównało, nie ma w Układzie Słonecznym podobnego przykładu, który wskazywałby na coś takiego. Wulkanizm również nie pomaga. Wulkanizm lodowy na tego typu księżycach tworzy zaokrąglone kopuły, gładkie strumienie lub szerokie płaszczyzny wyrzuconego materiału. Nie tworzy wąskiej ściany, która rozciąga się na ponad 1000 km. W pobliżu grzbietu nie ma śladów otworów wentylacyjnych, kanałów ani wzorów przepływu. Struktura wznosi się zbyt stromo, zbyt czysto i zbyt równomiernie, aby mogła być wynikiem erupcji wulkanicznej. Gdyby była to formacja erupcyjna, można by oczekiwać śladów różnych etapów erupcji lub nakładających się warstw zamarzniętego materiału. Jednak grzbiet nie ma żadnych takich śladów. Konwekcja wewnętrzna, czyli powolne mieszanie się ciepłego lodu wewnątrz księżyca, może wypychać skorupę w górę, tworząc długie pasy. Jednak pasy powstałe w wyniku konwekcji nie biegną tylko wzdłuż równika. Nie mają też stałej szerokości i wysokości na prawie całej półkuli. Mają również tendencję do tworzenia szerszych, bardziej płynnych wypiętrzeń, a nie stromych szczytów o trójkątnym przekroju. Proces wystarczająco silny, aby podnieść lód na taką wysokość, prawdopodobnie spowodowałby globalne odkształcenie, pozostawiając pęknięcia lub zagłębienia w innych miejscach. Takie globalne oznaki nie występują tutaj. Symulacje odnowy powierzchni spowodowanej wyrzutami przewidują chaotyczne prądy wstępujące i wzory wielokątne, takie jak te widoczne na Ganimedesie, wraz ze zmiennym ukształtowaniem terenu, które zwęża się nierównomiernie, kontrastując ostro z jednolitymi wzniesieniami grzbietu i brakiem związanego z nimi chaosu. Inną koncepcją jest globalna kontrakcja. Kiedy księżyc się ochładza, może kurczyć się i ściskać swoją zewnętrzną powłokę, tworząc grzbiety lub pofałdowany teren. Jednak kurczenie się zazwyczaj powoduje powstawanie rozległych wzorów, a nie pojedynczej struktury ograniczonej do równika. Kurczenie się nie wyjaśnia również wysokości grzbietu. Siła ściskająca, działająca wokół księżyca, nie ułożyłaby materiału w ścianę o wysokości 20 km. Można by się spodziewać niskich grzbietów, połamanych fałd lub rozproszonych stref wzniesionych. Zamiast tego grzbiet jest wysoki, wąski i ciągły. Wszystkie te nieścisłości łączy jeden prosty fakt. Naturalne procesy wewnętrzne nie wybierają równika z taką precyzją. Nie tworzą też wysokich, ostrych, równomiernie ukształtowanych szczytów, które pozostają niezmienne przez miliardy lat. A podobne formacje nie pojawiają się nigdzie indziej. Każdy realny model musi spełniać trzy kluczowe warunki. Dlaczego formacja znajduje się dokładnie na równiku? Dlaczego ogranicza się tylko do równika? I dlaczego tylko Iapetus posiada taki grzbiet? Grzbiet zachowuje się jak struktura zbudowana przez mechanizm, który wycelował w jedną konkretną linię na Księżycu i osadził lub ukształtował materiał w spójny sposób wzdłuż tej ścieżki. Brak pasujących śladów geologicznych pozostawia lukę. Grzbiet nie pasuje do normalnych narzędzi, których używamy do opisania ewolucji księżyców. A kiedy wykluczy się znane rozwiązania, trzeba szukać wyjaśnień związanych z wczesnymi warunkami, wpływami zewnętrznymi lub kombinacjami zdarzeń, które rzadko mają miejsce w Układzie Słonecznym. Zwłaszcza, że żadna inna lodowa księżyc, od aktywnego Enceladusa po starożytnego Kalisto, nie wykazuje analogii występującej wyłącznie na równiku, pomimo wspólnej historii ogrzewania pływowego i bombardowania. Kiedy procesy wewnętrzne przestały wyjaśniać grzbiet, uwaga skupiła się na czymś prostszym. A co jeśli grzbiet wcale nie pochodził z wnętrza Księżyca? Pomysł, że Księżyc mógł kiedyś mieć pierścień, brzmi niezwykle, ale pasuje do mechanicznego zachowania małych ciał o masie wystarczającej do wychwytywania gruzu. Jeśli duże uderzenie stworzyło chmurę materiału wokół Księżyca, część tego gruzu mogła rozprzestrzenić się w cienki dysk. Wszystko, co poruszało się wewnątrz granicy rosza Księżyca, zostałoby rozerwane, tworząc pierścień okrążający równik Księżyca. Taki pierścień nie przetrwałby długo. Z czasem szczątki na niskiej orbicie stopniowo opadają do wewnątrz, a kiedy opadają, nie rozpryskują się po powierzchni. Lądują wzdłuż równika, gdzie znajdowała się ich orbita. Ciągła linia grzbietu idealnie do tego pasuje. Potrzebny jest tylko proces, który przez dłuższy czas upuszcza materiał wzdłuż jednej linii. Wyobraź sobie, że wszystkie te cząstki spadają poziomo na powierzchnię równika z prędkością około 400 metrów na sekundę, czyli prędkością pocisku karabinowego. Jedna po drugiej, jak zamrożone piłki baseballowe, mówi planetolog William B. McKinnon. Cząstki uderzałyby jedna po drugiej w linię równika. Początkowo szczątki utworzyłyby dziury, tworząc rowek, który ostatecznie zostałby wypełniony. Grzbiet zachowuje się dokładnie tak, jak coś zbudowanego przez akumulację, a nie podniesienie. Następna jest forma grzbietu. Wiele szczytów ma trójkątny przekrój poprzeczny, co jest typowe dla luźnego materiału układającego się pod własnym ciężarem. Kiedy gruz spada wielokrotnie w tym samym miejscu, tworzy zbocze do naturalnej granicy. Zbocza grzbietu ściśle odpowiadają tej granicy. Nie jest to efekt wypchnięcia skorupy w górę. Wypchnięta skorupa pęka, łamie się i fałduje. Grzbiet nie wykazuje żadnych takich cech. Wygląda raczej jak coś uformowanego przez powolne, ale stałe osadzanie się materiału w miarę upływu czasu. Zdjęcia Cassini pokazują również fragmenty, w których gruz wydaje się osuwać po bokach, pozostawiając długie smugi przypominające osuwiska. Dokładnie tego można by się spodziewać, gdyby grzbiet był ogromną stertą materiału osadzonego wzdłuż równika. Osuwiska mają sens, gdy na stromych zboczach znajdują się luźne lub półluźne osady. Nie mają sensu, jeśli grzbiet byłby twardym wypiętrzeniem tektonicznym zamrożonym w miejscu. Wypiętrzenie pękałoby pod wpływem naprężeń. Stos gruzu przesuwa się, osuwa i mięknie przez miliardy lat. Grzbiet wykazuje zachowanie bliższe drugiemu przypadkowi. Kolejną zaletą teorii zapadnięcia się pierścienia jest precyzja wyrównania równikowego. Materiał spadający z orbity nie wybiera losowych szerokości geograficznych. Podąża on za płaszczyzną swojej orbity. Jak wyjaśnia planetolog Andrew Dombart, gdy wokół ciała znajduje się pierścień gruzu, zderzenia odbierają energię z orbity. Najniższy stan energii, w jakim może znajdować się ciało, znajduje się tuż nad wybrzuszeniem rotacyjnym ciała planetarnego, czyli równikiem. Dlatego pierścienie Jowisza, Saturna, Urana i Neptuna znajdują się nad równikiem. Gdyby Księżyc miał kiedyś pierścień wyrównany z równikiem, szczątki osiadłyby bezpośrednio na samym równiku. Rozwiązuje to jeden z największych problemów, przed którymi stoją modele wewnętrzne. Żaden proces geologiczny nie wybiera w naturalny sposób równika jako celu. Robią to natomiast orbitujące szczątki. Pozostaje jeszcze kwestia pochodzenia. Skąd wziął się pierścień? Najbardziej prawdopodobną przyczyną jest duże uderzenie we wczesnej historii Księżyca, wystarczająco silne, aby wyrzucić materiał na orbitę. Po uderzeniu szczątki mogły się rozprzestrzenić, osadzić w pierścieniu, a następnie z czasem opadać. Ta chronologia pasuje do wielkiego wieku grzbietu i wyjaśnia, dlaczego struktura wygląda na starożytną i mocno pokryta kraterami. Teoria zapadnięcia się pierścienia nie odpowiada na wszystkie pytania, ale sprawdza się tam, gdzie zawiodły modele wewnętrzne. Wyjaśnia wąską szerokość grzbietu, ostre szczyty, ciągłą ścieżkę i idealne wyrównanie. Pasuje również do kątów nachylenia i śladów długotrwałego ruchu po bokach. Zmienia grzbiet z geologicznej zagadki w coś, co powstaje naturalnie, gdy materiały krążące wokół tracą energię i spadają z powrotem na powierzchnię. Prostota tego procesu jest jednym z czynników, które sprawiają, że jest on tak przekonujący. Teoria zapadnięcia się pierścienia rozwiązuje wiele problemów, ale naukowcy ostatecznie zdali sobie sprawę, że sam pierścień może nie wyjaśniać wszystkiego na temat grzbietu. Doprowadziło to do stworzenia bardziej kompletnego modelu opartego na wczesnym uderzeniu zaproponowanym przez niektórych naukowców. Scenariusz ten zakłada, że gigantyczne uderzenie stworzyło nie tylko dysk gruzu, ale także tymczasowy subsatelitę. Z wyrzuconego materiału powstał mały księżyc. Ten subsatelita nie pozostaje na zawsze. Krąży wokół głównego księżyca i powoli przemieszcza się na zewnątrz, ponieważ siły pływowe oddziałują na oba ciała. Jednocześnie wpływa on na wewnętrzny pierścień poprzez swoją grawitację. Gdy subsatelita się porusza, jego przyciąganie pomaga rozprzestrzeniać pierścień i kierować wewnętrzny materiał do wewnątrz, gdzie ostatecznie spada on na powierzchnię. Ten stały spadek gruzu tworzy grzbiet odpowiadający długiej, wąskiej strukturze, którą widzimy dzisiaj. Rola subsatelity jest ważna, ponieważ dodaje coś, czego nie może zapewnić prosta koncepcja pierścienia – sposób na wyjaśnienie powolnego obrotu Księżyca. Świat, który wykazuje oznaki wczesnego szybkiego obrotu, powinien potrzebować dużo czasu, aby zwolnić wyłącznie pod wpływem sił pływowych. Gdyby jednak przez pewien czas istniał mały księżyc towarzyszący, oddziaływanie grawitacyjne między nimi spowodowałoby szybsze usunięcie energii obrotowej. Jest to zgodne z zniekształconym kształtem księżyca, który sugeruje, że kiedyś obracał się on znacznie szybciej. Daje to systemowi możliwość utraty tego obrotu na wczesnym etapie, zanim grzbiet zostanie pokryty niezliczonymi uderzeniami. Model ten pomaga również wyjaśnić spójność grzbietu. Pierścień pod wpływem satelity prawdopodobnie z czasem rozrzucałby materiał bardziej równomiernie, dostarczając stały dopływ gruzu wzdłuż równika, który mógłby stworzyć niemal ciągłą linię, którą widzimy dzisiaj. Trójkątny kształt wielu szczytów również dobrze pasuje do koncepcji powtarzających się osadów nakładających się na starsze warstwy. Kluczowym dowodem potwierdzającym ten model jest niezwykle duża sfera Hilla Księżyca, obszar, w którym jego grawitacja dominuje nad grawitacją Saturna. Spośród głównych księżyców Saturna tylko Japetus posiada sferę Hilla wystarczająco dużą, aby stabilnie utrzymać subsatelita wystarczająco długo, aby rozpad pływowy dostarczył wymagane szczątki. Tylko ten księżyc mógł mieć przestrzeń orbitalną, w której subsatelita mógłby się następnie rozwinąć, opadać w kierunku jego powierzchni, rozpaść się i zasilić grzbiet. Kolejną zaletą tego scenariusza jest jego czas. Gigantyczne zderzenie we wczesnej historii Układu Słonecznego jest całkowicie realistyczne. Wiele księżyców i planet doświadczyło podobnych wydarzeń. Powstanie tymczasowego subsatelity jest również prawdopodobne, ponieważ małe ciała mogą szybko gromadzić luźne szczątki i równie szybko tracić stabilność, gdy przejmują kontrolę siły zewnętrzne. Obecny brak takiego towarzysza Księżyca nie jest sprzeczny z tą koncepcją. Subsatelita zostałby dawno utracony, albo przez zderzenie z głównym Księżycem, albo przez dryfowanie na zewnątrz, aż do ucieczki. Nadal istnieją niepewności. Trudno jest idealnie symulować dokładne zachowanie szczątek pierścienia pod długotrwałym wpływem pływów. Naukowcy zajmujący się planetami przyznają, że chociaż istnieją obszerne potwierdzające obliczenia, rygorystyczne symulacje dynamiczne całego procesu pozostają celem na przyszłość. Kształt grzbietu sugeruje długi okres gromadzenia się, ale nie zachowało się wystarczająco dużo szczegółów, aby wykazać, czy osadzanie się było stałe, czy następowało w seriach. I chociaż model ten wyjaśnia więcej cech niż wcześniejsze koncepcje, nadal opiera się na wczesnych warunkach, których nie można bezpośrednio zaobserwować. Nawet pomimo tych luk, scenariusz gigantycznego zderzenia i podsatelitów pozostaje jednym z najsilniejszych wyjaśnień, ponieważ łączy kilka cech, które kiedyś wydawały się niepowiązane. Dostarcza on źródło materiału, mechanizm upuszczania tego materiału na równik oraz sposób na spowolnienie rotacji Księżyca w tym samym okresie. Żaden model wewnętrzny nie oferuje takiej kombinacji. Dlatego od początku XXI wieku ta rodzina modeli egzogenicznych stała się wiodącym wyjaśnieniem wśród planetologów zarówno dla grzbietu, jak i ekstremalnego wybrzuszenia równikowego Księżyca. Grzbiet nie jest tylko dziwną cechą normalnego Księżyca. Zmienia on sposób, w jaki naukowcy postrzegają cały obiekt. Większość księżyców o gładkim, okrągłym kształcie znajduje się w tzw. równowadze hydrostatycznej. Ich obrót i struktura wewnętrzna w naturalny sposób osiągają równowagę. Jednak Japetus nie podlega tej zasadzie. Jego równik jest szerszy niż można by się spodziewać. Jego bieguny są nieco spłaszczone, a ogólny kształt wygląda tak, jakby został zamrożony w momencie, gdy Księżyc znajdował się w zupełnie innym stanie. Grzbiet dodaje kolejną warstwę do tej dziwnej geometrii. Gdyby Księżyc kiedyś obracał się szybciej, jego kształt wybrzuszyłby się na zewnątrz wokół równika. Ta część rzeczywiście pasuje do tego, co widzimy. Jednak grzbiet znajduje się na już poszerzonym obszarze, co sprawia, że strefa równikowa jest jeszcze bardziej widoczna. Działa on jak podwyższona krawędź wzdłuż środka Księżyca, podkreślając wybrzuszenie, zamiast je wygładzać. Sugeruje to, że cokolwiek ukształtowało grzbiet, oddziaływało również na wczesny obrót Księżyca, lub przynajmniej pojawiło się w momencie, gdy struktura Księżyca wciąż się stabilizowała. Kolejna wskazówka wynika z tego, jak grzbiet układa się w stosunku do ogólnej geometrii. Równik Księżyca nie jest tylko linią przebiegającą przez jego powierzchnię. Jest to strukturalna granica, która odzwierciedla wczesny obrót Księżyca. Aby grzbiet znajdował się dokładnie na tej granicy, mechanizm jego powstawania musiał być powiązany z historią obrotu Księżyca. Tektonika wewnętrzna rzadko łączy się z tak precyzyjnymi globalnymi markerami, ale orbitujące szczątki już tak. Położenie grzbietu łączy zatem strukturę powierzchni z głębszą historią ewolucji Księżyca. Połączenie szerokiego równika, spłaszczonych biegunów i ostrego grzbietu równikowego wskazuje na przeszłość, w której kształt Księżyca został określony wcześniej, a następnie zachowany przez miliardy lat. To zachowanie oznacza, że Księżyc szybko się ochłodził, usztywniając swoje zewnętrzne warstwy, zanim późniejsze procesy mogły wymazać lub zmodyfikować tę strukturę. To sprawia, że grzbiet jest nie tylko cechą powierzchni, ale także migawką najwcześniejszego stanu fizycznego Księżyca. Innym ważnym szczegółem jest stabilność grzbietu. Nawet po miliardach lat uderzeń i zmian warunków powierzchniowych nadal pozostaje wysoki. Ta wytrzymałość sugeruje, że większość grzbietu była już na wczesnym etapie stała lub zbita. Proces obejmujący spadające szczątki lub połączenie szczątków i wczesnych warunków obrotu mógł stworzyć stabilną podstawę, która utrzymała się długo po zniknięciu pierścienia lub subsatelity. Patrząc na grzbiet w kontekście, staje się jasne, że nie jest to tylko izolowana zagadka. Jest on częścią szerszego wzorca, który pokazuje, że Japetus powstał w środowisku, w którym znaczącą rolę odgrywały rotacja, ochładzanie i uderzenia zewnętrzne. Grzbiet potwierdza tezę, że Księżyc ten miał aktywną i skomplikowaną historię we wczesnym okresie swojego istnienia, a wiele jego obecnych cech ukształtowało się w stosunkowo krótkim czasie. Zamiast postrzegać Księżyc jako prosty lodowy świat, grzbiet zmusza naukowców do rozważenia bardziej dynamicznej historii mojego powstania. Wszystko, co wiemy o tym grzbiecie, pochodzi z krótkiego przelotu. Sonda Cassini przeleciała obok Księżyca tylko raz z bliskiej odległości, zbierając raczej migawkę niż pełny obraz. Ta jedyna okazja wywołała tyle pytań, że naukowcy będą mieli zajęcie na lata, ale pozostawiła też duże luki. Wiele części grzbietu widziano w niskiej rozdzielczości. Głębokość jego dolin, prawdziwy kształt szczytów i drobne szczegóły zboczy nadal nie są w pełni zmapowane. Przyszła sonda kosmiczna z nowoczesnym sprzętem obrazującym mogłaby szybko wypełnić te luki. Jednym z najważniejszych brakujących elementów są informacje o wnętrzu Księżyca. Nadal nie wiemy, jak gruba jest skorupa, jak bardzo stała się sztywna z biegiem czasu, ani czy pod powierzchnią znajdują się warstwy, które odegrały rolę w ukształtowaniu grzbietu. Statek kosmiczny, wyposażony w instrumenty mierzące zmiany grawitacji lub wykorzystujące radar do badania pod skorupą, mógłby nam powiedzieć, czy grzbiet znajduje się na zakopanych strukturach, czy też w całości na nagromadzonym materiale. Obecnie szczegóły te pozostają nieznane. Kolejnym ważnym celem przyszłej misji byłoby precyzyjne pobranie próbek z powierzchni. Jeśli grzbiet powstał w wyniku spadających odłamków, materiał wzdłuż jego zboczy może zawierać ślady chemiczne, które różnią się od tych występujących w głębszych warstwach terenu. Lądownik lub spektrometr bliskiego zasięgu mógłby wykryć, czy grzbiet składa się z luźnych, zmieszanych cząstek, czy też z bardziej jednolitej warstwy, zgodnej z wewnętrznym wypiętrzeniem. Nawet niewielkie różnice w wielkości ziaren lub składzie pomogłyby zawęzić zakres modeli, które nadal mają sens. Mapowanie w wysokiej rozdzielczości pomogłoby również wyjaśnić, dlaczego grzbiet jest nierówny. Niektóre odcinki grzbietu są wysokie i ostre, podczas gdy inne zanikają lub wydają się być złamane. Dzięki lepszym obrazom naukowcy mogliby zbadać te przejścia i sprawdzić, czy zostały one ukształtowane przez zmiany w przepływie gruzu, przesunięcia we wczesnym pierścieniu lub późniejszą erozję. Wzory wzdłuż grzbietu mogą zawierać wskazówki dotyczące sekwencji wydarzeń, które go ukształtowały. Misja mogłaby również wyjaśnić związek między grzbietem a ciemną półkulą. Powłoka, która sprawia, że jedna strona Księżyca jest ciemna, nadal budzi pytania dotyczące czasu. Gdyby statek kosmiczny przeanalizował grubość tej powłoki wokół grzbietu i zmiany jej składu chemicznego w zależności od lokalizacji, moglibyśmy w końcu ustalić, czy grzbiet powstał przed, czy po pojawieniu się dwukolorowej powierzchni. Ten jeden szczegół wyeliminowałby całe kategorie teorii. Wreszcie specjalna misja umożliwiłaby długoterminowe monitorowanie. Zmiany temperatury, niewielkie ruchy wzdłuż zboczy lub drobne przesunięcia materiału mogłyby ujawnić, jak stabilny jest obecnie grzbiet. Nawet niewielkie zmiany mogłyby nam powiedzieć, czy grzbiet nadal dostosowuje się pod własnym ciężarem, czy też przez większość swojego życia był zamrożony. Dopóki statek kosmiczny nie powróci, grzbiet pozostanie częściowo nierozwiązaną tajemnicą. Cassini dał nam pewien wgląd, ale niepełny obraz. Przyszła misja mogłaby zamienić to spojrzenie w pełne zrozumienie, pokazując dokładnie, w jaki sposób tak mały księżyc uzyskał cechę,

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Dzień dobry. Nazywam się Genovefa Zdobądź i mam przyjemność przedstawić wam artystę tygodnia. Dziś jest nim Mark Lanegan. W 1990 roku Lanegan wydał swój pierwszy solowy album The Winding Sheet za pośrednictwem wytwórni Sub Pop. Lanegan zasugerował, że album powstał w wyniku projektu Led Belly, nad którym pracował z Markiem Pickerelem, Kurtem Cobainem i Christem Novoselicem. Projekt trwał krótko i ostatecznie inni muzycy zaangażowali się w ewolucję do debiutanckiego solowego albumu. Z sesji Led Belly wersja Where Did You Sleep Last Night pojawiła się na The Winding Sheet. Ain't It a Shame jest dostępna w box secie Nirveni With the Lights Out. 16. Cobain zapewnił również wokal wspierający w Down in the Dark na debiutanckim albumie Lanegana. Większość albumu została nagraną z Pickerelem na perkusji, Mikey M. Johnsonem na gitarze, Steve'em Fiskiem na pianinie i organach oraz Jackiem Endino na bassie. Jego druga solowa płyta, Whiskey for the Holy Ghost z 1994 roku, była bardziej spójnym nagraniem z utworami i The River Rise, Kingdoms of Rain, Ridin' the Nightingale i Beggar's Blues. Album powstawał prawie 3 lata i niewiele brakowało, aby nie ujrzał światła dziennego, ponieważ Lanegan miał wrzucić taśmy główne do stawu przed studiem nagraniowym, ale w ostatniej chwili powstrzymał go producent Jack Endino. W 1995 roku Lanegan pojawił się na albumie Above zespołu Mad Season. Projekt był prowadzony przez przyjaciela Lanea Staleya z Alice in Chains i został założony pod koniec 1994 roku przez Staleya, Mike'a M.C. Creedy'ego z Pearl J.M., Barrett Martina ze Screamin' Trees i Johna Bakera Saundersa z The Walkabouts. Lanegan pojawił się na Long Gun Day i I'm Above. Lanegan pojawił się również na scenie podczas koncertów Mad Season, aby wykonać piosenki. Po odejściu Staleya z zespołu, Mad Season rozpoczął pracę nad potencjalnym drugim albumem, na którym Lanegan byłby głównym wokalistą. 3 z tych wcześniej niepublikowanych piosenek z udziałem Lanegana zostały ostatecznie udostępnione na reedycji Deluxe Above z 2013 roku. W 1998 roku ukazał się album Scraps at Midnight. Album został nagrany poprzedniej zimy w Rancho de la Luna w Joshua Tree w Kalifornii, a jego producentem był wieloletni przyjaciel i współpracownik Mike Johnson i wystąpili w nim właściciele Rancho de la Luna Fred Drake i Dave Kachin. 4. album studyjny Lanegana został wydany w 1999 roku. Album rozpoczął życie jako B-sides dla singli Scraps at Midnight. 2 utwory z sesji pojawiają się na singlu Hotel. Podobał im się sposób, w jaki kształtowały się sesje, więc dodano kilka kolejnych, a nagranie zatytułowano ILL Take Care of You. Album zawiera covery piosenek wybitnych artystów folkowych, R&B i punkowych, takich jak Tim Harden, Booker T. and the MGs oraz ikona country Buck Owens, a także przyjaciela Jeffrey'a Lee Pierce'a z Gun Club. Lanegan stwierdził, że Jeffrey Lee Pierce był jednym z jego wczesnych muzycznych bohaterów, i to on zainteresował go tworzeniem muzyki. Również w 1999 roku Lanegan wziął udział w albumie hołdowniczym dla współzałożyciela Moby Grape, Skipa Spence'a, który był śmiertelnie chory. W 2009 roku Lanegan zaśpiewał główny wokal w utworze The Last Time, utworze pobocznym na EPCE Fate to Fatal zespołu The Breeders. W 2001 roku wydał swój 5. album studyjny Field Songs. Na albumie gościnnie wystąpił jego przyjaciel Dave M.C. Kagan, a także basysta Soundgarden, Ben Shepherd. W 2003 roku pojawił się na płycie Blackberry Bell Grigge Dulliego z The Twilight Sinners, dzieląc się obowiązkami wokalnymi w epickim utworze zamykającym album, Number 9. Była to pierwsza z wielu współprac z Dullim i The Twilight Sinners. Przed wydaniem 4. albumu Mark Lanegan wydał EPKE Here Comes That Weird Chill, na której znalazł się utwór Methamphetamine Blues, później wydany przez Bubblegum, a także szereg stron B i rzadkości, w tym cover Captain Beefheart Clear Spot z udziałem wielu osób, które później wystąpiły w Bubblegum, takich jak Josh Om, Dean Wynn, Nick Oliveri i Chris Goss, a także w szczególności Natasha Schneider, Greg Dulli i Aldo Struyff. Na jego kolejnym solowym albumie Bubblegum z roku 2004 Laneganowi towarzyszyła grupa wybitnych artystów, w tym PJ Harvey, Josh Om i Nick Oliveri z Queens of the Stone Age, Greg Dulli z The Afghan Whigs i Twilight Sinners, Dave Kachin z Rancho de la Luna, Dean Wynn oraz Dave M.

Kagan i Izzy Stradlin, wcześniej z Guns N' Roses. Na Bubblegum pojawiła się również była żona Lanegana, Wendy Rae Fowler, obecnie w WFL to Earth. Album, który spotkał się z pozytywnymi recenzjami, był jego największym sukcesem komercyjnym do tej pory, osiągając 39 miejsce na liście Billboard S-Top Independent Albums. Niektórzy przypuszczają, że było to spowodowane pojawieniem się kilku wybitnych postaci muzycznych, chociaż album otrzymał pochlebne recenzje krytyków. W 2013 roku utwór Strange Religion został wykorzystany w 6. sezonie serialu Californication stacji Showtime. 7. solowy album Lanegana, Blues Funeral, ukazał się w lutym 2012 roku. Do powstania albumu przyczynili się Josh Ohm, Dave Kachin, Alain Johannes i Martin Lenoble. W listopadzie 2012 roku Lanegan samodzielnie wydał świąteczny album zatytułowany Dark Mark Das Christmas 2012 rok, zawierający cover Rockiego Ericksona Burn the Flames. Limitowana sześciościeżkowa EPKA była dostępna wyłącznie na jego koncertach. Wydany w Heavenly Recordings w 2013 roku. Lanegan wydał swój pierwszy album we współpracy z Duke i M. Garwoodem zatytułowany Black Puddin. Zawierał on w dużej mierze brzmienie gitary akustycznej, podobnie jak jego pierwsze solowe albumy w Sub Pop, a także wieloletniego solowego współpracownika Alaina Johannesa. Lanegan wydał pięciościeżkową EPKA zatytułowaną No Bells on Sunday w Stanach Zjednoczonych 29 lipca 2014 roku, a następnie europejską wersję 25 sierpnia. Teledysk do Sad Lover, trzeciego utworu z EPKI, został wydany 15 lipca. Kolejny pełnometrażowy album Lanegana, Phantom Radio, został wydany 21 października roku 2014 rok. Został wyprodukowany przez Alaina Johannesa i ma podobną estetykę dźwiękową do Blues Funeral. Drugi wspólny album Lanegana z Duke i M. Garwoodem, With Animals, ukazał się 24 sierpnia 2018 roku. W październiku 2018 roku duet odbył trasę koncertową po Europie, aby promować wydanie. Lanegan wydał trzy kolejne solowe albumy w latach 2017-2020 w wytwórni Heavenly Recordings, Gargoyle w 2017 roku, Somebody Is Knockin' w kwietniu 2019 roku i Straight Sons of Sorrow w maju 2020 roku. Dziś posłuchamy płyty z roku 2004 pod tytułem Bubblegum. Oto spis utworów. When Your Number Isn't Up. Hit the City. Wedding Dress. Methamphetamine Blues. On a Hundred Days. Bummed. Strange Religion. Sideways in Reverse. Come to Me. Like Little Willie John. Can't Come Down. Morning Glory Vine. Head. Driving Death Valley Blues. I na koniec Out of Nowhere. Życzę miłego odbioru i do usłyszenia do jutra o stałej porze. Mówiła Genovefa Zdobądź.

heads. Don't see me drawn and hollow, just blood running warm.

kierowców, którzy bardzo szybko zaczęli korzystać z jego hojności. Zainwestował w różne przedsięwzięcia, które obiecywały szybki zysk, jednak większość z nich okazała się nietrafiona. Mężczyzna zaczął trwonić pieniądze na luksusy i złe inwestycje, w krótkim czasie stracił całą fortunę, a jego życie zaczęło się sypać. Roman W. jest doskonałym przykładem na to, jak łatwo można stracić majątek bez odpowiedniego planowania i rozsądnego zarządzania finansami. Jego historia pokazuje, że samo posiadanie pieniędzy nie gwarantuje szczęścia ani stabilizacji życiowej. Ciekawostką jest fakt, że statystycznie aż co 10 zwycięzca lotto bankrutuje w ciągu 5 lat od wygranej. Oznacza to, że wielu ludzi nie potrafi poradzić sobie z nagłym bogactwem i popełnia podobne błędy jak Roman W. Mówiąc o Romanie W., nie sposób nie wspomnieć również o Michaelu Karolu. Jest to brytyjski zwycięzca loterii, który w 2002 roku wygrał 9,7 miliona funtów, czyli ponad 40 milionów złotych. Szybko stał się sławny ze względu na swoje ekstrawaganckie i nieprzemyślane wydatki. Karol wydał fortunę na luksusowe samochody, imprezy, alkohol oraz nielegalne substancje. Niestety rozrzutny styl życia doprowadził do jego bankructwa. W 2010 roku Karol ogłosił, że jest spłukany i powrócił do pracy, którą wykonywał wcześniej, czyli do zawodu śmieciarza.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: W strefie 51 testowano nie tylko amerykańskie maszyny, ponieważ w 1968 roku trafił tam radziecki myśliwiec MiG-21. Podczas wojny w Wietnamie MiGi masakrowały amerykańskie F-4, lecz pod koniec lat 60. CIA przejęło jedną z takich maszyn i przetransportowało ją do strefy 51. Była tam poddawana wszelkim testom, poczynając od sprawdzania silnika i radia, a kończąc na systemach hydraulicznych, a z przeprowadzonych badań jasno wynikało, że problemem nie są myśliwce, lecz amerykańscy piloci, którzy nie byli odpowiednio przeszkoleni. W związku z tym w strefie 51 narodziła się tajna inicjatywa, której celem było szkolenie pilotów do walki z migami.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam, Władysław Bałtycki się kłania i zapraszam na program z archiwum 4AD. Dziś mam zamiar przedstawić płytę postpunkowego zespołu Dry Cleaning. Płyta wydana 9 stycznia 2026 roku. Nazywa się Secret Love i jest to trzeci album studyjny tego angielskiego zespołu. Został oczywiście wydany przez 4AD, a wyprodukowany został przez walijską artystkę Kate Le Bon. Po Stamp Work, który został wydany w roku 2022 i który ukazał się ponad 3 lata później, jest to pierwszy album zespołu, którego producentem nie jest John Parish. Po rozpoczęciu pisania nowego materiału latem 2024 roku Dry Cleaning nagrał serię Dem, niektóre w The Loft w Chicago, należącym do Wilco, oraz Sonic Studios w Dublinie, należącym do Gila Band. Zanim zdecydowali się powierzyć produkcję Le Bon, w połowie 2025 roku ponownie nagrali z nią niemal wszystko w Black Box Studios w Dolinie Loary we Francji. Na albumie Secret Love zespół kontynuuje rozwijanie postpunkowego stylu, który definiował ich wcześniejszą twórczość, a styl mówiony Florence Shaw coraz częściej opiera się na wokalu. Album poprzedziły 4 single, począwszy od Hit My Head All Day z końca września 2025 roku, który po premierze spotkał się z szerokim uznaniem krytyków. Także jak i ta płyta się spotkała z uznaniem krytyków także. I kto brał udział w nagraniu tej płyty? Nick Buxton, instrumenty perkusyjne, wokal wspierający, zaprogramowane instrumenty perkusyjne, syntezator, klawisze, fortepian. Tom Dawes, gitara, wokal wspierający, mandolina, syntezator, Louis Maynard, bas i wokal wspierający, Florence Shaw, wokal, wokale wspierające, syntezator. I dodatkowi muzycy Kate Le Bon, perkusja programowana, syntezator, Ewan Hinshelwood, saksofon altowy, Jeff Tweedy, gitara, Bruce Lemond, saksofon tenorowy i Steven Black, klarnet basowy. Dobra, dosyć tego, czego będziemy słuchać. Hit My Head All Day, Cruise Ship Designer, My Soul Half Pint, Secret Love Concealed in the Drawing of Boy, Let Me Grow and You'll See the Fruit, Blood, Evil, Evil Idiot, Rocks, The Cute Things, I Need You i na koniec Joy. No to radujmy się w takim razie tą płytą. Zespół Dry Cleaning, ten rok już, płyta zatytułowana Secret Love.

You see, I'm afraid about my...

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Cześć, nazywam się Wenus i słuchacie Odlot na Wenus. Witajcie, drodzy słuchacze. Dziś zapraszamy was na niezwykłą podróż dźwiękową przez świat jednego z najbardziej kultowych musicali ostatnich lat. Przygotujcie się zatem na pełną energii i ekstrawagancji audycję poświęconą ścieżce dźwiękowej z filmu Hedwig and the Angry Inch, który został nakręcony w roku 2001 i jest on reżyserii Johna Camerona Mitchella. Film powstał na podstawie sztuki teatralnej, również tego samego reżysera. No i muszę powiedzieć, zanim przysłuchamy z soundtracku, że ów musical jest kwintesencją rocka i opowiada historię genderqueerowej niemieckiej wokalistki, która należy do fikcyjnego zespołu rockowego. Tutaj mam też taką ciekawostkę ze świata muzycznego, że David Bowie był producentem filmu, a uwierzcie mi, że w tej produkcji nie brakuje glam rockowego twistu. Zanim przesłuchacie ten niesamowity soundtrack, bo oczywiście ta audycja ma się składać głównie z dobrej muzyki, z dobrych ścieżek dźwiękowych, a nie paplaninie, to muszę wam powiedzieć, że postać Hedwigi została zainspirowana realną postacią, którą reżyser John Cameron Mitchell spotkał jako dziecko. Ponieważ jego ojciec był generałem dywizji amerykańskiej, który niegdyś dowodził amerykańskim sektorem okupowanego Berlina Zachodniego, zatrudnił niemiecką opiekunkę, która od czasu do czasu dorabiała jako prostytutka w Kansas City. I tą właśnie kobietą się zainspirował John Cameron Mitchell, żeby stworzyć film Hedwig and the Angry Inch. Zaczynamy naszą podróż od pierwszego utworu z filmu, który wraz z jego barwnym, wizualnym światem stanowi niezwykłe doświadczenie dla zmysłów. Proszę, przysłuchajcie Tear Me Down, który otwiera cały musical i z pewnością wprawi was w niezwykły nastrój tej opowieści. Don't you know me, Kansas City?

one on the other side of a town ripped

I gave a piece to the rock star. He took the good stuff.

0: Dziękuję, że byliście ze mną podczas tej niezwykłej dźwiękowej podróży. Mam nadzieję, że ścieżka dźwiękowa z filmu Hedwig and the Angry Inch zainspirowała Was i dostarczyła wielu emocji. Zapraszam Was również na... w której będzie odlot na Wenus, jak zawsze, i będziemy wspólnie przesłuchiwać kolejnego soundtracku. Zachęcam Was również do śledzenia mnie na moim Instagramie o nazwie Venus Groove, a także aktywności na social mediach Radia Odzew. Trzymajcie się i bawcie się bezpiecznie. Cześć!
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Cześć, cześć, dzień dobry, wita się z Wami Kamil z Muzycznych Retrospekcji i witam Was serdecznie w lipcowej odsłonie audycji Osobliwe Dźwięki. Jak zapewne wiecie, gorący okres, nie tylko pogodowo, ale też właśnie odbył się Ze Wsi Budzi Festiwal w Cisnej, edycja 2026, a ja miałem przyjemność bycia tam i prowadzenia również małej sceny jako producent. Fajne doświadczenie, zawsze coś nowego, poznanie oczywiście nowych osób, nowych zespołów, ale wiecie co? Jak zwykle w Radiu Odzew mniej gadania, więcej grania, tak więc zaczniemy sobie tą audycję od zespołu, który właśnie chciałem Wam przedstawić, młody zespół KOPS z Rzeszowa. Chłopaki właśnie wydali swoją debiutancką płytę Furiat i właśnie chciałbym Wam puścić 3 numery z tej płyty, aby zachęcić do zakupu oraz zapoznania się z ich muzyką, ich twórczością, bo naprawdę warto. Fajna rockowa kapela, taka w duchu lat 90. Myślę, że coś, co może się Wam spodobać. Tak więc posłuchajmy.

To był zespół Kops z Rzeszowa. Utwory Fobia, Krzyk oraz Na Krawędzi z ich debiutanckiego krążka Furiat. Warto posłuchać, warto sprawdzić. Warto też sprawdzić, gdzie chłopaki będą grali na żywo. Ja również sobie to sprawdzę, bo fajnie by było posłuchać. No i oczywiście dajcie znać, co sądzicie. A teraz przechodzimy do audycji. Muzyka jest niezwykle subiektywną dziedziną sztuki i każdy może mieć swojego faworyta, troszeczkę inne upodobania oraz swoje oczywiście ulubione zespoły, które urzekają go czasami muzyką, tekstem, kompozycją, a może nawet samym stylem bycia. Wspominam o tym w odniesieniu do zespołów grających na małej scenie. Wszyscy dali z siebie wszystko, wszyscy mieli w sobie to coś, ale wygrał jeden zespół, zespół Harazm. Ja jednak natomiast miałem swojego faworyta, któremu zabrakło kilku głosów, aby zagrać na tej dużej scenie. Był to zespół M2 Schron, który uważam, że ma w sobie to coś. To był właśnie ten mój faworyt. Świetne granie, świetni ludzie i właśnie dlatego chciałbym wam puścić dwa utwory z ich krążka. Może przypadną wam do gustu, może ich sprawdzicie, może następnym razem im się uda, a może też zobaczymy się z nimi gdzieś indziej. Przed wami M2 Schron, mój osobisty faworyt z małej sceny festiwalu Zew się budzi.

M2 Schron. Gorąco polecam sprawdzić, gorąco polecam posłuchać, zakupić od chłopaków płytkę i być może do zobaczenia gdzieś kiedyś w Polsce. Mam nadzieję, że jeszcze się zobaczymy i jeszcze będę mógł posłuchać na żywo pełnego koncertu i że chłopaki odniosą sukces, bo naprawdę na to zasługują. Wróćmy do muzyki, do festiwalu Ze Wsie Budzi. Muzyka ma to do siebie, że potrafi przenieść w czasie. Potrafi uruchomić wspomnienia, uczucia, które towarzyszyły nam, kiedy byliśmy młodsi, kiedy słuchaliśmy danych utworów, danego wykonawcy. Kojarzy nam się to z pewnym czasem, z nami, którzy byli inni w tamtym czasie. I właśnie taki występ dała Pijama Porno, przenoszący w czasie, przenoszący mnie do czasów gimnazjum, liceum, kiedy człowiek był młody, beztroski, właśnie często słuchał sobie takiej muzyki. Dla mnie występ Pijamy Porno i Grabarza to był najlepszy występ tegorocznej edycji festiwalu. I nie tylko ze względu na energię, jaka biła ze sceny, ale właśnie też ze względu na ten nostalgiczny faktor, który przeniósł mnie w czasie. Dlatego teraz chciałbym wam puścić aż 4 utwory Pijamy Porno. 2 będą ze starszej płyty Marchew w butonierce, a 2 będą z najnowszej, która wyszła już kilka lat temu. Mam nadzieję, że tak jak ja, przeniesiecie się w czasie razem z płytą Marchew w butonierce. Przed wami Pijama Porno.

Jedna z refleksji, jaka mnie naszła po przypomnieniu sobie całej płyty Marchew w butonierce, to to, że te teksty, kiedy jesteśmy starsi, nabierają troszeczkę innego i głębszego znaczenia. Kiedy jesteśmy młodzi, nie zwracamy tak na to uwagi, bądź też nie odbieramy ich tak, jak powinniśmy, przynajmniej tak mi się wydaje. Ta płyta nabiera troszkę nowego znaczenia, kiedy słucha ich dojrzalszy człowiek. Dobra, słuchajcie, teraz przechodzimy do najnowszej płyty i uwaga, będzie niecenzuralnie, ale cóż, życie nie posiada cenzury. Posłuchajcie.

Naprawdę świetne numery. Słuchajcie, żeby nie przedłużać za długo, skoro już jesteśmy przy grabarzu, to trudno nie wspomnieć o moim zdaniem przynajmniej drugim doskonałym występie, a był to zespół Strachy na Łachę, oczywiście również z grabarzem. Publiczność niesamowicie śpiewała wraz z nim. Klimat, zachodzące słońce, jest kilka nagrań, kilka zdjęć, jeżeli chcecie zobaczyć, możecie sprawdzić na muzyce.

własnych retrospekcjach. Wspaniały wieczór, a ja chciałbym z tego miejsca również polecić Wam ostatnią płytę strachów, która nazywa się Piekło. Bardzo ciekawe granie, takie klimatyczne, zupełnie inne niż Pijama Porno. I właśnie tutaj chciałbym Wam puścić dwa numery z tej płyty. Mam nadzieję, spodobają się.

Niesamowity klimat, prawda? To, które wcielenie grabarza wolicie, zostawiam już oczywiście wam. Tak jak wspominałem, muzyka jest niezwykle subiektywna, tak więc każdy postrzega ją inaczej. Jeżeli chodzi o tą audycję, to nie wyobrażam sobie ją zakończyć inaczej jak żywą legendą, czyli KSU. Tak, skończymy sobie numerami KSU, to jest żywa legenda, a Siczka jest na scenie dłużej niż ja żyję, więc co tu więcej mówić. Posłuchamy sobie trzech numerów, mam nadzieję, że mi się zmieszczą, a z tego miejsca chciałbym się z wami pożegnać, zaprosić na kolejną audycję już w sierpniu, tak więc do usłyszenia za miesiąc, a ja zostawiam was w zacnych rękach zespołu KSU. Cześć i do usłyszenia za miesiąc. Hej!

21 na zegarku, brzęk żelaznej kurtyny na antenie, z wami Sergiej. Lecimy dalej z 21 Children, kapelka z Afryki, Johannesburg.

To był utwór Talk Show, no i w skrócie o 21 Children, to młody zespół punkowy z Soweto, to jest taka dzielnica Johannesburga, Republika Południowej Afryki. Co ciekawe, zespół nie ogranicza się do grania muzyki, członkowie angażują się w lokalną społeczność, pomagają głównie budować skateparki, organizują koncerty charytatywne i wspierają młodzież w swojej dzielnicy. W skrócie 21 Children to jeden z najciekawszych nowych zespołów punkowych z Afryki, który próbuje postawić punk z Soweto na światowej mapie. W skrócie mówiąc, to 21 Children to nie tylko zespół, a to jest ruch społeczny. No a dalej jeszcze jeden utwór, Life Thing.

utwór Lightning i zespół 21 Children Johannesburg, no a dalej zespół Honsi, jeden z najciekawszych zespołów w ostatnim czasie amerykańskiego punkowego undergroundu. Słuchamy.

Zespół Honsi z nową płytą Trademark są związani z wytwórnią Philit Records, jedną z kluczowych współczesnych niezależnych wytwórni punkowych. Głównie skupia się z aktualną sceną DIY, m.in. zespoły z pogranicza post-punku, garażu, no i pewnie hardcore'u. Słuchamy dalej.

Cozy Müller i płytka Embodiment of Daniel Bay. Co ciekawe, pochodzi z berlińskiej sceny undergroundowej, grała w takich projektach, słynnych projektach Das Das i Glass. Co ciekawe, z tą płytą była w Polsce, w Warszawie, prosto na moje urodziny, chyba 10 kwietnia. Byłem głupi, mogłem jechać, nie pojechałem. Nie bądźcie głupi i wy. Słuchamy.

No i zostańmy na fale synthpunku. No i teraz przedstawiciele nowej fali postpunku hiszpańskiego prosto z Barcelony, zespół Tuerpos.

zespół Therpos i nowa Easy Play Sin Orden, które okazało się 29 czerwca. W Easy Play wchodzą utwory, które już ukazały się w 2024 roku na wytwórni Honey Trap. Mam nadzieję, że moi słuchacze mają bardzo dobre słuchawki lub bardzo dobry sprzęt, ponieważ linia rytmiczna w tym wydaniu jest po prostu niesamowita.

Autorytet zespołu wzrasta, ponieważ to jest kobiecy duet, a jak wiecie, ja bardzo lubię takie projekty. Ta muzyka w sumie jest dosyć oszczędna, oparta na prostych, mechanicznych bitach, zimnych syntezatorach i powtarzalnych liniach. Ja bym powiedział, że nawet jest na styku dobrego groove'a z dodatkiem dubu. Słuchamy jeszcze

był hiszpański duet Cuerpos z Easy Playem Sin Orden wydanym na Honey Trap Records. No a dalej fenomenalny projekt Smirk, troszkę już bardziej rockowe brzmienie.

zespół Smirk i nowa płyta Speculative Fiction. O samej płycie i wytwórnie opowiem troszeczkę później. Chciałbym powiedzieć, że płyta jest totalnie dopracowana i dopięta. Ja bym nawet powiedział, że zachowana estetyka lat 80. post-punku, więc posłuchajmy jeszcze.

No więc Speculative Fiction to najnowszy album projektu Smirk, wydany 3 lipca 2026 roku przez wytwórnię Smoking Room. Smirk to projekt Nicka Vaccario, kto nie zna, to taki znany amerykańskiej sceny DIY. Sama płyta to jego najbardziej rozbudowane wydawnictwo do tej pory, nawet aż, to znaczy 13 utworów. Mi to troszkę podjeżdża wcześnym zespołem The Wire, nawet może mam powiedzieć ze skrzyżowaniem Devo. Jak uważacie?

No i serio, po tym utworze, czy nie słyszycie też w tym bardzo wczesnego The Wire? No i więc, to był zespół Smirk z płyteczką Speculative Fiction, no a dalej przedstawiciele lipskiej sceny Manta Rochen z nowym Easy Playem. Wiem, że zdisowałem poprzednie wydanie, ale jak przyszło już mi płytę i posłuchałem to na winilu, to troszkę zmieniłem zdanie, więc dajmy szansę zespołowi. Słuchamy.

Właśnie zauważyłem, że zespół się skurczył do duetu. Teraz w skład wchodzi tylko Diana i Sebi. Ciekawe to wyjdzie na dobre. No więc płytka Wellness Ward okazała się 26 czerwca na It's Eleven Records z Chemnitz. Przedstawiciele niemieckiego postpunku. Naprawdę bardzo mocna lipska scena. Sami wiecie, że uwielbiam. Słuchamy.

No i oczywiście goni czas. Ja muszę się żegnać. To był Brzęk Żelaznej Kurtyny. Siergiej, widzimy się w następny wtorek. To znaczy słyszymy się. A to był zespół Manta Rohen z Easy Playem Wellness. Ward It's 11 Record. Lipska scena.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
2: Marta Grzechowiak. Nestorka.

0: Dziewczyno, bliski jestem wyznania.
1: W mordę. Która godzina?
0: Marysiu.
1: Ale wymięta koszula. Leć już do siebie po nową koszulę. Świeżą, pachnącą.
0: Oj, Marysiu. Zaryzykowałbym stwierdzenie.
1: Nie ryzykuj, tylko zakładaj skarpetki.
0: Ej, posłuchaj.
1: Ty posłuchaj, za chwilę zaczną się pojawiać dostawcy.
0: Uwaga, uwaga, proszę się odsunąć. Czy nie wyznanie? Jesteś największą artystką w tym mieście. Ba, w tej części Polski.
1: Zwalnięty jesteś. Myślałam, że powiesz, że powinniśmy uznać się przed sobą. Że jesteśmy ze sobą.
0: Ale skąd? No bo nie jesteśmy, nie? No nie jesteśmy, prawda?
1: Oczywiście, że nie jesteśmy. Podejmujemy jedynie wspólnie niektóre czynności fizjologiczne i tyle.
2: Dobry. Rączki. Całuję rączki.
1: Nie, nie całować, nie całować, postawić.
2: Minuszki.
1: Proszę, gdzie podpisać?
3: Do nóżek padam twego geniuszu.
2: Co wymyśliłaś?
1: Instalacje. Manekiny. Sztuczność ludzkiego ciała, zakonserwowanie w doskonałej gładkości, plastikowość współczesnej kobiety. Chcę zdemontować manekiny, nadać im nową formę.
3: Enigmatycznie. Bosko.
1: Nie, nie bosko, tylko jak człowiek. Dłutem własnej ręki i potem z własnych gruczołów. Bóg tak nie tworzył, on stwarzał.
2: Lecę, Marysiu.
1: Ale to co?
2: Łóżeczko.
1: Ale co to ma znaczyć?
2: Dostawa, pani szanowna. Dostawa, jak się patrzy na czas.
1: Ja nie zamawiałam żywych elementów.
2: Chwileczkę. Czy ja wiem, czy taki żywy. Panie szefie, gdzie to postawić?
1: Chwileczkę.
2: Pani patrzy na fakturze. Staruszka z domu pomocy społecznej. Jedna sztuka. Łóżko z materacem przeciwodleżynowym. Jedna sztuka. Paczka pieluch. Jedna sztuka.
1: Nie rozumiem.
2: A tu nie trzeba nic rozumieć, tylko się podpisa.
1: Ale ja się nie zgadzam, jakim prawem?
4: Pani szanowna nie słyszała, że remont jest w domu pomocy społecznej 2 tygodnie. Staruszka tu se poleży, a potem ją zabieramy i wraca. A tam w DPS-ie luz bluz, pokoik we French Vanilli z łazieneczką.
1: Panowie, nie rozumiemy się. Ja nie biorę żadnej staruszki. Ja tu nie mam warunków nawet dla chomika. Zresztą zapomnę ją nakarmić, już mi trzeba, póki zdechły. Wy będziecie za to odpowiadać. To jest jakieś chore, jak w koszmarnym śnie. Ludzie, do cholery, no wynoście się z tym.
2: Opór odbiorcy, punkt 16. Telefon do DPS-u.
4: Szef to małe, głowę znaczy.
2: Dobra. Pani pogada z tak. Kierowniczką. Halo. No, tak jak pani myślała, już daję.
5: Dzień dobry, Maria Spora. Ale jaka ustawa?
4: Tu.
5: Że co, że ja mam obowiązek? Jaki obowiązek? Przecież tak nie można. Nie można komuś tak wstawić człowieka jak starego mebla. No jak ustawowy obowiązek? Nie. Nie, proszę pani. Ja się głupstwami nie zajmuję. Nie czytuję do poduszki dzienników ustaw. Ja nie mam czasu, proszę pani, żeby się w gównie babrać. Ja mam wystawę i muszę pracować. Nie kłopotliwa. Ja kobieto! Kara? Nie. Pani sobie żartuje. Kara pozbawienia czego? Wolności, tak? A co to jest do cholery, jeśli nie pozbawienie wolności, jeśli mi tu pani wstawia staruchę do chaty? Nie, proszę pani!
4: Kierowniczki!
5: Ja nie rozumiem, dlaczego miałabym się zgodzić? Dlaczego akurat ja? Jak to rok więzienia?
4: Jak to
5: wyższy próg podatkowy? To jest jakiś absurd. Ja na panią nie krzyczę. Halo? Halo? Wyłączyła się jędza jedna. Jaki ona ma numer?
2: Jeden telefon według przepisów się należy. Numerów, panie kierowniczki, nie rozdajemy byle komu.
5: Kurwa! Nie no, ja szaleję.
4: Pani szanowna, ale po co te nerwy?
5: Może pan by ją wziął, co? 2 tygodnie i ja zapłacę.
4: No, co to nie. Mieliśmy z żoną dziadka takiego przez tydzień, to następnej babiny to by mi żonka nie darowała. Ale ta babcinka spokojna, do rany przyłóż. No nie gada, nie łazi. Rzuci jej, pani szanowna, od czasu do czasu jakąś bułczynę. To się babcinka naje, no.
5: No bądźcie ludźmi, ile chcecie, zapłacę, proszę.
2: To pani nie podpisze? Zanotuj. Z przyczyny emocji odmawia podpisu.

się pani gapi, słyszy pani? Pani taka nieruchoma, nieobecna, uleciana. Jest słowo uleciana? W niebo wstąpięta, a raczej w niebo wzięta. Dziwnie mi, dziwnie, kiedy pani tak się wlepia we mnie wzrokiem. Się czuję oceniana i z góry potępiona. Chleb na kolację. Chleb pokrojony w kostkę. Tylko rękawiczki założę. Moment. Co? Przykro, że rękawiczki. Ja nie jestem przyzwyczajona. Nie do śliniących się, zmarszczonych z chłodnawą skórą, schwytaną w sieć zmarszczek. Ja się boję pani dotknąć nagą dłonią. Przepraszam. No już. Buzi i am. No. Pycha chlebuś. Mniam, mniam. Zgodnie z instrukcją obsługi staruszki podany o 18:00. No dobra. Ja mam cholernie dużo pracy. Gdyby się już pani położyła, to bym była wdzięczna. Siedzi pani. Ja mam panią położyć? A no tak. Ululać, utulać. Nie wiem, czy śpiewać pani kołysankę, czy na pani cześć zapalić gromnicę i wyklepać zdrowaśki. Stary człowiek i może się nie brudzić. Podobno nic nie robi. A ja jednak proponuję kąpielkę. Wleję pani wody do wanny. I dużo piany. No... Kiedy panią pianę ostatnio widziała?

0: Marzyłem o twoich ustach.
1: A to co?
2: Raczej kto?
1: No?
2: Pani z Domu Pomocy Społecznej na przechowanie przez 2 tygodnie. Jest taka ustawa jakiejś tam jedności społecznej, że osoby młode mają nałożony przez państwo obowiązek w szczególnych okolicznościach zająć się starcami. No i oto ja, ofiara systemu państwa opiekuńczego kosztem podatnika.
1: Ale numer.
3: A jakby ją wyautować?
2: To odwiedzisz mnie w więzieniu.
1: Z meskitu.
2: I wskoczę na taki stopień podatkowy, że przekroczy to mój próg bólu. Istnienia.
3: Kuma coś?
2: Nie sądzę.
3: Dzień dobry.
2: Co tak krzyczysz?
3: Bo pewnie jest głucha.
2: No nie wydaje mi się.
3: Chciałbym przelecieć na jaśnie wielmożnej pani oczach tę oto dziewczynę.
0: Zgodzi się pani?
2: Chodź tu.
0: Tu? I tu. Tu. A tu?
2: Nie, wiesz, posuwam się za daleko.
3: No, jestem dopiero na twoim uchu, do cholery.
2: No, ale teraz ta babcia to mnie zupełnie, no, zupełnie uniemożliwia, rozumiesz? To mnie unieważnia w moim dotychczasowym życiu. Zaniemogło moje zwyczaje.
3: O co ci chodzi?
2: Ja tak nie mogę, kiedy ona patrzy.
3: Ale czego nie możesz?
2: Właściwie niczego już.
3: No nic nie zrobiłaś dzisiaj?
2: No nic.
3: A wystawa?
2: Nic.
3: Ta babcia szkodzi polskiej sztuce.
2: To nie jest tak.
0: Trzeba gada wytępić.
3: Ile takie babcie żyją?
2: Ona nie zawsze była babcią.
3: Pieprzysz głupoty. Urodziła się babcią tylko mniejszą. Mam nadzieję, że taki nie będę.
2: Nie dożyjesz. Ciebie zadusi własna pycha.
3: Ja wiesz, faktycznie jak tak na nią patrzę, to mi głupio. Trochę.
2: No, widzisz?
3: Ale trochę.
2: No tak, oczywiście.
3: Jeśli ma cenzurę w oczach. 10 przykazań ma ciągle online.
0: Tak, i tak siedzi. Tak.
3: Ma w sobie to wszystko i nadal siedzi. Wysiaduje.
2: I młoda, i stara kobieta wysiaduje własne jajniki. Zawsze mamy coś do wysiadywania.
3: Wielkie, etyczne jajo. Dawno nie widziałem nikogo tak starego. Głupio tak, nie?
2: Głupio co?
3: No, że nie widać ich.
2: Czy ja wiem? No rozmijacie się. Ty na sushi, oni do kościoła. Ty do klubu, oni na cmentarz, bo tam mają znajomych. Ty w łóżku ciągle z kimś nowym, a oni w kolejce do ciągle jednego lekarza. No, nie widujecie się.
3: I tak się gapi. Myślisz, że coś myśli? Czy tylko tak się gapi? Bezmyślnie.
2: Ja myślę, że już musisz iść, bo ona idzie spać. No, takie babcie to nyny, zaraz po misiu uszatku.
3: Czyli najpierw uszatek, a potem od razu one trach do wyrka? Okej. To nic z naszej wspólnej fizjologii.
2: Minęło kilka dni, a ja dopiero teraz zobaczyłam, że pani ma na imię Maria. Tak jak ja. No, pani miała pierwsza tak na imię właściwie, ale starzenie amputuje imię. W pewnym momencie już nikt nie mówi inaczej niż prybabciu. No, pomyślałam, pani Mario, że pani to ja za pół wieku. Nieważne, ilu mężczyzn obiecuje, że nie opuści do śmierci, to zawsze cwaniaki myślą o śmierci własnej. Zrobiłam pani herbatę. Nie w tym dziwnym kubku z dzióbkiem dla niewymartych pobutelkowców. Filiżance. Napije się pani?
4: Napijesz się. Oj. Czy jeśli to kłopot?
2: Nie, ja przepraszam, to znaczy nie kłopot. Zaraz pozbieram to. To znaczy bardziej się niż te skorupy. Pani mówi?
4: I to nie dość łamaną polszczyzną, jak na obecne czasy.
2: O Jezu! O rano, matko! O cholera! Ożeż wyszłam na totalną idiotkę, przepraszam. Może przepraszam za te wszystkie okropne rzeczy. Obraziłam panią 1000 razy.
4: Ale przeżyję. Wiele przeżyłam. Mam wysoką przeżywalność obraz i zniewag wszelakich.
2: Herbata.
4: Dziękuję.
2: Pomóc jakoś?
4: poproszę, jeśli sobie nie poradzę.
2: Ja może czuję się jak idiotka.
4: Nie masz powodu.
2: Ale dlaczego pani nic nie mówiła?
4: Nie uznałam za stosowne odezwać się od lat. Nie było sensu. I tak nikt mnie nie słyszał. Po co nadużywać słów?
2: Nadużywanie słów może prowadzić do uzależnienia od mowy, ostrzega oralnie minister zdrowia.
4: Właśnie. Zamilkłam po operacji biodra. Wtedy a priori założono, że skoro babcie umierają lub bardzo pogarsza się ich funkcjonowanie, to ze mną nie może być inaczej.
2: No, ale jak to możliwe?
4: No możliwe, możliwe. Wystarczy udawać, że się nie słyszy. Zdać się na ręce innych ludzi. Kiedyś nienawidziłam dotyku obcych, a z czasem nie było już dotyku bliskich. Został mi tylko celowy, dobrze zorganizowany, profesjonalny dotyk rękawiczek.
2: To smutne jest.
4: To przystosowawcze, takie znieruchomienie i ograniczenie metabolizmu dla przetrwania. A z czasem, kiedy już zaczęłam skutecznie udawać przed sobą samą, że ciało to tylko stare opakowanie, a ja w środku jestem nadal śliczna i energiczna, wtedy zaczęło mnie bawić słuchanie ludzi.
2: Pani z nas drwi?
4: Pytasz w imieniu ludzkości? Nie. Bawi mnie ludzka samotność. Myjąc mi tyłek, ludzie myślą o najintymniejszych detalach swojego życia. Szczotkując mi włosy, rozdzielają na czworo późniejszy powrót męża do domu. Zmieniając mi koszulę nocną, obdzierają swoje złudzenia co do trwałości, niezmienności, nieskończoności.
2: To jest pani władza.
4: Władza. Czy to jest władza, kiedy nic nie możesz? Magazynuję w sobie wiedzę, której nie używam. Nie uważam, żeby to było szczególnie okrutne.
2: Ale ja tego jakoś nie rozumiem.
4: Leżysz po operacji. Przychodzą ludzie. I widząc leżącą staruszkę, zaczynają odruchowo do niej krzyczeć. A kiedy dajesz znaki ręką, żeby mówili ciszej, wydzierają się głośniej, bo myślą, że nie słyszysz. Więc przestajesz im pokazywać cokolwiek, bo naprawdę mogłabyś ogłuchnąć. Jedyne, z czym mam trudności, to chodzenie. Potrzebuję tu wysięgnika ludzkich rąk i dźwigarki ich mięśni. Chciałabym dostać taki margines na indywidualizm. Nie babcia, ale kobieta, człowiek.
2: Ja nie wiem, czy jestem w stanie to udźwignąć. Ja jestem tym pokoleniem, w którym ma się 9 żyć i 1 gratis.
4: I dlatego ci to mówię.
2: My nie mamy świętości. Ja mogę sprofanować tu, na środku tego pokoju, wszystko, co im przyjdzie do głowy. Mogę zarzucić Bogu, że świat spartaczył, a potem błagać o przebaczenie. Mogę sypiać z kim chcę i nie martwić się o jego skarpetki.
4: A kiedy się zepsujesz, robociku?
2: Przekraczam warunki gwarancji, więc pewnie trafię do sypu. To nie chodzi o przyszłość, tylko o dzisiaj.
4: Dzisiaj jest śmiesznie nieważne. Zobacz, co ty dzisiaj zrobiłaś. Umyłaś twarz? Zjadłaś śniadanie? Posiedziałaś nad swoją instalacją z manekinów? Zaklęłaś sobie kilka razy siarczyście? Rzuciłaś to i poszłaś zapalić. Nie palisz, ale zapaliłaś, bo przeklnięcie siarczyste nie wystarczyło twojemu rozdygotaniu. A potem zaparzyłaś herbatę. To jest ważne?
2: Pani Mario, ja nie wiem, czy chcę z panią rozmawiać o sobie.
4: No oczywiście, że nie chcesz. Chciałabyś, żebym zaczęła cię chwalić i mówić, że ty pierwsza potraktowałaś mnie po ludzku, dlatego ja teraz spełnię twoje 3 życzenia. A tak naprawdę jestem złotą rybką i wróżką zaklętą w ropuchę. Ach, dziewczynko, zbudź się. Andersen zmarł.
2: A tego się nie spodziewałam, pani Mario. Ja panią przygarnęłam, a pani... Pani jest wredna.
4: Kochanie, przynieśli mnie do ciebie.
2: Mogłam panią stąd wykopać.
4: Nie masz odwagi. Zastaram i zbyt kościstam, niepełnosprawnam, niedołężnam.
2: Nie, to jest żenujące. Ja nie widzę powodu, dla którego może mnie pani obrażać. Czego pani teraz ode mnie oczekuje? Pani ma w oczach licznik moich grzechów głównych. Potrafi pani rachować mój gniew, kalkulować moją zazdrość, wszelkie nieumiarkowania, niedokochania, niedopowiedzenia, niedojedzenia, niedospania, nie, do dupy tak. I nawet kiedy przeklnę, jest mi głupio.
4: Jeśli potrzebujesz zewnętrznego sumienia, bo wewnętrznego nie masz w wyposażeniu standardowym, to co mam zrobić? Przeprosić?
2: Sumienie mam w Google.
4: Gdzie?
2: Rodzaj drugiego nieba. Wrzucam grzech, dostaję rozgrzeszenie. Jak szybko to zależy od ceny, jaką płacę za internet. Dzisiejszy konfesjonał jest z palisandru indyjskiego z elementami zhartowanego szkła. Wysokiej klasy odpuszczenie.
4: Odpuszczenie sobie?
2: Bo ta rozmowa jest niedorzeczna.
4: Zobacz.
2: Chusteczka.
4: Mozolny haft. W tym jest zahaftowana mądrość, cierpliwość ściegu. Wy macie chusteczki bardzo teraz higieniczne, puszczalskie i jednorazowe. Ta jest prana, krochmalona, oswojona. W tej jest dbałość. Ona nie udaje, że lubi być przelatywana.
2: Najmocniej przepraszam, pani bredzi?
4: Żałośnie staracie się wierzyć, że chcecie być jednorazowe, kupowane w wielopaku. Wypieszczona chusteczka nie zazdrości szmacie.
0: Mam genialny pomysł.
2: Wejdź.
0: Fragmenty ciała.
2: A co chcesz mi, staruszkę, poćwiartować?
0: Ha, żartownisia. Nie, Marysiu, ale uznałem, że skoro plasuje się u ciebie na jakimś dalekim miejscu od czasu, kiedy przygarnęłaś to kociątko stuletnie ze schroniska, to będę coś z tego miał.
2: Ale konkretnie co?
0: Sztukę.
2: Sztukę?
0: Sztukę. Zdjęcia. Czarno-białe. Zrobię jej każdą zmarszczeczkę.
2: O.
0: Te ciągnące się połacicielska.
2: Zdjęcia pornograficzne na mojej staruszce.
0: Sztuka!
2: Moja staruszka nie jest polem do uprawiania twojej zgniłej sztuki.
0: Ale przecież ona cię wkurza. No. Zobacz. Zobacz, jak ona siedzi. Kasuje nas, kastruje.
2: Chce pani mieć sesję, pani Mario? Pani Mario! Hop, hop!
0: Nie, no, chyba nie zamierzasz pytać o zgodę na wykorzystanie jej cielska.
2: No.
0: Popatrz, jak się gapi.
2: Okrutna jest.
0: Boję się jej.
2: No, ja też.
0: Musimy ją wyśmiać.
2: Oswoić ten strach.
0: Tak, obśmiać.
2: I ona nic nie mówi. Głęboki oddech, obiektywem się nie gwałci, to tylko demaskacja fałszywej moralności. Tej kryształowości, o której gadają nam ci, co wojnę przetrwali.
0: Żarli zwłoki przyjaciół, a teraz patrzą na nas z góry, robiąc do pampersa.
2: No nie wiem.
0: Zobaczysz, obejrzymy ją całą, caluśką. Nie, no nie będzie się broniła.
2: Nie zobaczymy tam etyki, ani kawałka. Nie znajdziemy duszy, będzie czysta fizyczność, bez certyfikatu na nieomylność.
0: Rozłożymy ją.
2: Wkurza mnie, wiem, o czym mówimy, a udaje, że jest ponad to.
0: A widzisz? Kolejny dowód, że trzeba ją obszukać. Worek na wnętrzności. No, to zaczniemy od zewnętrznego kącika oka. A skończymy na paluchu prawej nogi. Zmapujemy staruszkę.
2: Złapiemy w sieć kartograficzną.
0: Zaczynam.
2: Nie, zaczekaj. Nie mogę.
3: No to wyjdź. Wyjdź, sam sobie poradzę.
2: Nie.
3: Ja tam. A potem będziesz żałowała. No. Patrz.
1: Skuliła się. Popatrz, jak ślimak.
2: To bezdomna, nie? Wynoś się.
1: Ja czy babcia?
2: To nie jest sztuka.
3: Sztuka to emocje.
2: Ale nie cierpienie, idioto, nie poniżenie, nie ból i na pewno nie wstyd.
3: Marysiu, biedne dzieciątko, nigdy nic nie osiągniesz. Będziesz dłubała te swoje sztuczki na piątym piętrze. Samotnica, pustelnica, dziwaczka.
2: Wyjdź! Na zawsze i natychmiast w trybie pilnym jesteś padalcem, skundlonym szczurem, modliszką. Nie chcę, żebyś kiedykolwiek, jakkolwiek próbował mnie dotknąć. A,
1: dobrze, to kiedy mam przyjść?
2: Nigdy.
3: Zadzwoń, jak już zmienisz zdanie.
2: Właśnie dlatego tylko z tobą sypiałam. Pusto tam w tobie tak, że nietoperze się zalęgą.
3: Mocne. Uwaga. Zdjęcie na do widzenia.
2: Zadowolona? No zadowolona jesteś, pytam? Mój jedyny kontakt ze światem właśnie odjeżdża z piskiem opon. Rozpieprzasz mi życie, a potem się nawet nie odezwiesz. No pewnie, bo po co? Może o dniu, kiedy wrócisz ze swoim zestawem pampersów do swojego ślicznego domu pomocy, gdzie będą do ciebie krzyczeć i myśleć za ciebie, bo tak wolisz, bo tak łatwiej, bo się boisz. I nawet nie mogę od ciebie wyjść, trzaskając drzwiami. Chociaż cię nie lubię i budzisz moją odrazę, nawinęłam twoje włosy na wałki, żebyś wyglądała jak człowiek. Paznokcie masz zrobione. Pudry mogę ci dać, dla mnie za jasny. Piję za dużo soku marchewkowego. Czuję się, jakbym wyprawiała cię za mąż. Upinam wokół ciebie koronki, przykrywam welonem pościeli. Jeszcze nie jesteś gotowa. Bardzo się o ciebie boję. No ale wiem, że jeśli miałbyśmy zostać razem na dłużej, to któraś z nas wyskoczyłaby przez okno. Obawiam się, że ja. Z uwagi na twoje trudności w poruszaniu się. Ciekawe, czy kiedy stanęłabym w oknie, to byś w końcu coś powiedziała?
5: Patrz! Stoję na parapecie. Jak wysoko! Co? Myślisz, że coś może mi się stać? Pół życia przegrałam w gry komputerowe, więc wierzę w nieśmiertelność. No ciała, oczywiście, ciała, bo przecież w duszę wierzymy wszyscy, jak jeden mąż. O, i ten pan z psem, który sika na trawnik. Tak, dobrze myślisz, to sika pan, a nie pies. Pies ma więcej godności. Wszyscy wierzymy w nieśmiertelność duszy, a ja dodatkowo i ciała. Co, nie wierzysz? Nie wierzysz, że skoczę? Czy ty... Ty mnie masz naprawdę w nosie. W starym, okropnym nosie. Nie, nawet nie jest okropny. Masz całkiem niezły nos. Co wcale nie poprawia mi samopoczucia, że mnie w nim masz dogłębnie. Ty miałaś jakieś ćwiczenia dla stoików? Masz z tego doktorat?
2: Zaraz wyjedziesz. Nie pożegnasz się. Nawet nie masz mnie ochoty ponownie obrazić? Siedzisz taka nieruchoma, nieobecna. Już nawet nie mam wrażenia, że mnie oceniasz. Chcesz ode mnie odejść, to idź. Szerokiej drogi.
6: No, twoi tragarze.
7: Dzień dobry, pani szanowna. Jak nasza babuleńka? Grzeczna była?
6: Grzeczna.
7: Ładnie jadła?
6: Bardzo ładnie.
7: A nie bałaganiła?
6: O, czyścioszek.
7: Spała smacznie?
6: Słodziutko.
7: A powiedziała coś?
6: No, ucinałyśmy sobie długie pogawędki nad łososiem i martini.
7: Z pani szanownej to żartownisia jest.
8: No, to dalej. Bierz no to łóżko i lecimy.
7: Jeszcze 3 kursy przed nami.
8: O, w mordę. Ona się nie rusza, panie szefie.
7: Co? No ja co ma się ruszać? Wygodnie jej ciepło, to se leży.
8: Ale taka jakaś odwalona?
6: Jak odwalona?
7: Taka wyfryzowana. Te tam ma malunki na twarzy. Łe, te brwi. Rzęsy takie, że hej, widać, że pani artystka. Babcia zrobiona aż miło. Moja żona ma zakład kosmetyczny, kursy tipsów i akryli zrobiła. To ja się znam.
6: Do widzenia, pani Mario.
8: Ciężka psia jucha babcinka.
7: Taka opieka to przybrała.
6: Panowie, ale panowie uważajcie, żeby nie wypadła.
7: Pani szanowna się nie martwi. Już my babinkę dostarczymy, jak się patrzy.
6: No nie wątpię. Chomika. Mogłabym kupić chomika. A przecież nawet chomiki tu nie przeżywają. A co, pani Maria, zapomniała chusteczki. Haftowanej, co ma 4 rogi. Kogo kocham, kogo lubię. Pod palcami pokolenia kobiet niejednorazowych.

Było to słuchowisko Marty Grzechowiak, Nestorka. Wystąpili Barbara Kraftówna, Agnieszka Judycka, Grzegorz Damięcki, Paweł Szczesny i Sławomir Pacek. Realizacja akustyczna Marii Olszewskiej. Ilustracja muzyczna Mariana Szałkowskiego. Reżyseria Jana.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Płyta dnia.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Dzień dobry. Nazywam się Genowefa Zdobądź i mam przyjemność przedstawić wam artystę tygodnia. Dziś jest nim Mark Lanegan. W 1990 roku Lanegan wydał swój pierwszy solowy album The Winding Sheet za pośrednictwem wytwórni Sub Pop. Lanegan zasugerował, że album powstał w wyniku projektu Led Belly, nad którym pracował z Markiem Pickerelem, Kurtem Cobainem i Christem Novoselicem. Projekt trwał krótko i ostatecznie inni muzycy zaangażowali się w ewolucję do debiutanckiego solowego albumu. Z sesji Led Belly wersja Where Did You Sleep Last Night pojawiła się na The Winding Sheet. Ain't It a Shame jest dostępna w box secie Nirveni With The Lights Out. 16. Cobain zapewnił również wokal wspierający w Down in the Dark na debiutanckim albumie Lanegana. Większość albumu została nagraną z Pickerelem na perkusji, Mikey M. Johnsonem na gitarze, Steve'em Fiskiem na pianinie i organach oraz Jackiem Endino na bassi. Jego druga solowa płyta, Whiskey for the Holy Ghost z 1994 roku, była bardziej spójnym nagraniem z utworami i The River Rise, Kingdoms of Rain, Ridin' the Nightingale i The Beggar's Blues. Album powstawał prawie 3 lata i niewiele brakowało, aby nie ujrzał światła dziennego, ponieważ Lanegan miał wrzucić taśmy główne do stawu przed studiem nagraniowym, ale w ostatniej chwili powstrzymał go producent Jack Endino. W 1995 roku Lanegan pojawił się na albumie Above zespołu Mad Season. Projekt był prowadzony przez przyjaciela Lanea Staleya z Alice in Chains i został założony pod koniec 1994 roku przez Staleya, Mike'a M.C. Creedy'ego z Pearly J.M., Barrett'a Martina ze Screamin' Trees i Johna Bakera Saundersa z The Walkabouts. Lanegan pojawił się na Long Gun Day i I'm Above. Lanegan pojawił się również na scenie podczas koncertów Mad Season, aby wykonać piosenki. Po odejściu Staleya z zespołu, Mad Season rozpoczął pracę nad potencjalnym drugim albumem, na którym Lanegan byłby głównym wokalistą. 3 z tych wcześniej niepublikowanych piosenek z udziałem Lanegana zostały ostatecznie udostępnione na reedycji Deluxe Above z 2013 roku. W 1998 roku ukazał się album Scraps at Midnight. Album został nagrany poprzedniej zimy w Rancho de la Luna w Joshua Tree w Kalifornii, a jego producentem był wieloletni przyjaciel i współpracownik Mike Johnson i wystąpili w nim właściciele Rancho de la Luna Fred Drake i Dave Kachin. 4. album studyjny Lanegana został wydany w 1999 roku. Album rozpoczął życie jako B-sides dla singli Scraps at Midnight. 2 utwory z sesji pojawiają się na singlu Hotel. Podobał im się sposób, w jaki kształtowały się sesje, więc dodano kilka kolejnych, a nagranie zatytułowano ELL Take Care of You. Album zawiera covery piosenek wybitnych artystów folkowych, R&B i punkowych, takich jak Tim Harden, Booker T. and the MGs oraz ikona country Buck Owens, a także przyjaciela Jeffrey'a Lee Pierce'a z Gun Club. Lanegan stwierdził, że Jeffrey Lee Pierce był jednym z jego wczesnych muzycznych bohaterów i to on zainteresował go tworzeniem muzyki. Również w 1999 roku Lanegan wziął udział w albumie hołdowniczym dla współzałożyciela Moby Grape, Skipa Spence'a, który był śmiertelnie chory. W 2009 roku Lanegan zaśpiewał główny wokal w utworze The Last Time, utworze pobocznym na EPCE Fate to Fatal zespołu The Breeders. W 2001 roku wydał swój 5. album studyjny Field Songs. Na albumie gościnnie wystąpił jego przyjaciel Dave M.C. Kagan, a także basysta Soundgarden Ben Shepherd. W 2003 roku pojawił się na płycie Blackberry Bell Grigge Dulliego z The Twilight Sinners, dzieląc się obowiązkami wokalnymi w epickim utworze zamykającym album Number 9. Była to pierwsza z wielu współprac z Dullim i The Twilight Sinners. Przed wydaniem 4. albumu Mark Lanegan wydał EPKE Here Comes That Weird Chill, na której znalazł się utwór Methamphetamine Blues, później wydany przez Bubblegum, a także szereg stron B i rzadkości, w tym cover Captain Beefheart Clear Spot z udziałem wielu osób, które później wystąpiły w Bubblegum, takich jak Josh Om, Dean Wynn, Nick Oliveri i Chris Goss, a także w szczególności Natasha Schneider, Greg Dulli i Aldo Struif. Na jego kolejnym solowym albumie Bubblegum z roku 2004 Laneganowi towarzyszyła grupa wybitnych artystów, w tym PJ Harvey, Josh Ohm i Nick Alivery z Queens of the Stone Age, Greg Dulli z The Afghan Whigs i Twilight Sinners, Dave Kachin z Rancho de la Luna, Dean Wims Win oraz Duff M.C. Kagan i Izzy Stradlin, wcześniej z Guns N' Roses. Na Bubblegum pojawiła się również była żona Lanegana, Wendy Ralph Owler, obecnie w WFL to Earth. Album, który spotkał się z pozytywnymi recenzjami, był jego największym sukcesem komercyjnym do tej pory, osiągając 39 miejsce na liście Billboard S-Top Independent Albums. Niektórzy przypuszczają, że było to spowodowane pojawieniem się kilku wybitnych postaci muzycznych, chociaż album otrzymał pochlebne recenzje krytyków. W 2013 roku utwór Strange Religion został wykorzystany w 6. sezonie serialu Californication stacji Showtime. 7. solowy album Lanegana, Blues Funeral, ukazał się w lutym 2012 roku. Do powstania albumu przyczynili się Josh Ohm, Dave Kachin, Alain Johannes i Martin Lenoble. W listopadzie 2012 roku Lanegan samodzielnie wydał świąteczny album zatytułowany Dark Mark Does Christmas 2012 rok, zawierający cover Rockiego Ericksona Burn the Flames. Limitowana sześciościeżkowa EPKA była dostępna wyłącznie na jego koncertach. Wydany w Heavenly Recordings w 2013 roku. Lanegan wydał swój pierwszy album we współpracy z Duke i M. Garwoodem zatytułowany Black Puddin. Zawierał on w dużej mierze brzmienie gitary akustycznej, podobnie jak jego pierwsze solowe albumy w Sub Pop, a także wieloletniego solowego współpracownika Alaina Johannesa. Lanegan wydał pięciościeżkową EPKA zatytułowaną No Bells on Sunday w Stanach Zjednoczonych 29 lipca 2014 roku, a następnie europejską wersję 25 sierpnia. Teledysk do Sad Lover, trzeciego utworu z EPKI, został wydany 15 lipca. Kolejny pełnometrażowy album Lanegana, Phantom Radio, został wydany 21 października roku 2014 rok. Został wyprodukowany przez Alaina Johannesa i ma podobną estetykę dźwiękową do Blues Funeral. Drugi wspólny album Lanegana z Duke i M. Garwoodem, With Animals, ukazał się 24 sierpnia 2018 roku. W październiku 2018 roku duet odbył trasę koncertową po Europie, aby promować wydanie. Lanegan wydał trzy kolejne solowe albumy w latach 2017-2020 w wytwórni Heavenly Recordings, Gargoyle w 2017 roku, Somebody Is Knockin' w kwietniu 2019 roku i Straight Sons of Sorrow w maju 2020 roku. Dziś posłuchamy płyty z roku 2004 pod tytułem Bubblegum. Oto spis utworów. When Your Number Isn't Up. Hit the City. Wedding Dress. Methamphetamine Blues. On a Hundred Days. Bumped. Strange Religion. Sideways in Reverse. Come to Me. Like Little Willie John. Can't Come Down. Morning Glory Vine. Head. Driving Death Valley Blues. I na koniec Out of Nowhere. Życzę miłego odbioru i do usłyszenia do jutra o stałej porze. Mówiła Genovefa Zdobądź.

don't see me drawn and hollow, just blood running warm.